0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Zgadzamy się w pełni z artystą. Jest już ciemno, a w każdym razie coraz ciężej się rozjaśnia, gdyż czwarty raz w tym tygodniu trzeba się podnieść i ruszyć do roboty, ale od tego jesteśmy my, żeby postawić was na nogi. Słoneczna Brygada, Piotr Jachim.
1: Dzień dobry,
0: witamy was wszystkich w czwartek i za dwie minuty zaprosimy na wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 16 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest czwartek. Mamy punktualnie godzinę 6. Zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę warszawski szpital południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę i propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga, pieszy z telefonem. Miriam Lipińska. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na planowe wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
2: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
1: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
3: Przekazaliśmy nasze rekomendacje, będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
1: Nieprawidłowości w szpitalu bada też m.in. CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
1: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
1: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać inny znak, uwaga dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
6: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
1: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
6: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
1: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
7: Radio Złote Przeboje. Złote przeboje w drodze.
0: Gdyby droga na wakacje prowadziła was trasą S8 w poprzek Warszawy, to pamiętajcie, że po obu stronach Wisły drogowcy wzięli się za frezowanie asfaltu, no i mamy utrudnienia.
8: A teraz ruszamy nad morze, na północ od Szczecinka. Trwa budowa drogi ekspresowej S11. Jeśli będziecie tamtędy jechali na Mielno albo na Kołobrzeg, to traficie na ograniczenia prędkości i utrudnienia w ruchu.

0: Pogoda.
1: Od Szczecina przez Poznań, Zieloną Górę, po Katowice, Warszawę i Bydgoszcz. Dzisiaj do 31 stopni w cieniu. W górach i na Mazurach 27, a nad morzem prawie 25. Dużo słońca, a lekko pokropić może nad Poznaniem i od Kielc po Zakopane.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, po szóstej wystrzelimy się w kosmos, polecimy na Księżyc, a nawet popełzamy ponad morski plaży.
1: No i ustalimy, gdzie najdalej byliście na wakacjach, bo my koniec świata tu już w Mielnie odkryliśmy, proszę państwa. Dzień dobry, tu Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, Sherry, All or Nothing, no, a na zegarach mamy 5 minut po szóstej.

0: piosenka idealna na pobudkę. Bratanki w kinie w Lublinie. Tak wam gramy 11 minut po 6. Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w dzień czwartkowy, 16 dzień lipca, czwartek. No a co dzisiaj mamy ciekawego w kalendarzu?
1: No to proszę bardzo, 57 lat temu z przylądka Canaveral na Florydzie wystrzelono statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą misją załogową na Księżyc. Nie polecieli ci, których chcieliśmy tam wystrzelić, ale i tak było fajnie. Ale dzisiaj obchodzimy też, kochani, Dzień Świnki Morskiej oraz, uwaga, Światowy Dzień Węża.
0: No i to się dobrze składa, bo my powoli pełzamy w stronę weekendu. A wy jak się macie? Dzwońcie do nas i dajcie znać. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy ten czwartkowy wakacyjny apel poranny. No i gramy wam Josephine, Chris Rea już teraz na naszej antenie.

0: Kiedy debiutował zespół Backstreet Boys, najmłodszy z jej członków, Nick Carter, miał 13 lat i chwilę wcześniej odrzucił propozycję występów w klubie Myszki Miki. Dzień dobry, to Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje, 20 minut po 6.
1: Dzień dobry. Kiedy debiutował zespół T-Love, to wielu członków boysbandu Backstreet Boys jeszcze w ogóle na świecie nie było. No i my sobie sięgniemy po polskiego dobrego rocka. King zabrzmi w Radiu Złote Przeboje. To my, Słoneczna Brygada, i gramy na to jak na lato.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: To Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam w czwartkowy poranek. No i pytamy, jak się macie? Jesteście na wakacjach? Odpoczywacie na urlopie? 22 4 4 3 0. Halo?
1: Cześć, mogę powiedzieć tylko tyle w sprawie wakacji, że właśnie sobie jadę do pracy, słucham Radio Złote Przeboje i nie będę musiał w domu robić remontu, bo nie mam urlopu. Remont zrobiłem w maju na urlopie. Pozdrawiam, na razie.
2: No, ładnie. Ale przepraszam, chcieliśmy naszego drogiego słuchacza poprawić. Teraz się mówi, że na urlopie letnim to będzie Riviera Makarska, a w maju to była Riviera Remont.
0: Tak, to prawda.
2: O, 22 4 4 3 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny, a do wakacyjnych kierunków to my niedługo wrócimy, proszę państwa. Teraz niech nam zagra Madonna. Material Girl, za 26 minut będzie 7 i gramy na to, jak na lato.

0: Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
9: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.

0: Dzwońcie.
1: Ponieważ mamy czwartek i myśli same uciekają z roboty, to mamy dzisiaj temat, który po prostu przybliży nas do urlopu. Kochani, pochwalcie się, gdzie najdalej od domu byliście na wakacjach? Ja zacznę, ja pierwszy, jeśli mogę się pochwalić. Byłem w Ameryce, tej pod Olsztynkiem.
2: A, okej. Okay. Ja byłem w San Escobar i w San Oku. A wy? 22, 4, 4, 3, 0. No to pochwalcie się swoją najdalszą destynacją wakacyjną. O, zupełnym przypadkiem telefon już dzwoni. No, halo?
3: Cześć, ja najdalej na wakacjach byłem w San Antonio. To już jest prawie Meksyk, ale jeszcze Stany Zjednoczone. Bardzo ładnie, pozdrawiam, polecam wszystkim.
1: No dziękujemy, pozdrawiamy. San Antonio, San Escobar, San Domierz, gdzie najdalej od domu byliście na wakacjach? Zadzwońcie pod numer 22 44 30, albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: Złota kawa Słonecznej Brygady czeka za najciekawszą przechwałkę. No, zapraszamy serdecznie. Gdzie najdalej byliście na wakacjach? Dzwońcie 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Win Again, znowu wstałeś i znowu wygrałeś, tak? Grupa Hot Chocolate nam śpiewała, no i grała złotymi przebojami. Napędzamy czwartkowy poranek, no ale warto też wiedzieć, co się dzieje dookoła i dlatego zapraszamy już za 4 minuty na wiadomości radia Złote Przeboje o 7.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 40 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
3: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie. Broniewskiego 1.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: 16 dzień lipca mamy w kalendarzu i to jest czwartek. Jest punktualnie godzina 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: To są newsy na 7. Ula Myszkinis. Wszystko już jasne. Argentyna zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonała Anglię 2-1. Finał mundialu w niedzielę. Mecz o brąz w sobotę. Wracamy do Polski. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na zaplanowane wizyty na SOR i wykorzystywanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Na kontroli się nie skończy. Placówka będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
10: Przekazaliśmy nasze rekomendacje. Będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
9: Nieprawidłowości w szpitalu bada też CBA. I jeszcze dobra wiadomość. W zoo w Płocku urodził się tapir malajski. To pierwsze takie narodziny w Polsce. Gatunek ten w warunkach naturalnych jest zagrożony wyginięciem. Niezwykle rzadko rozmnaża się w ogrodach zoologicznych.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Bramki w końcówce meczu zdobywali Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował nie kto inny jak Leo Messi. Argentyna tym samym o złoto zagra z Hiszpanią. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Polacy w tabeli są na drugim miejscu, ustępując jedynie Japonii.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Pogoda.
1: Nad folwarkiem Ruchenka, gdzie dzisiaj zapraszamy Was na wieczorny koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Dużo słońca, ciutkę chmur i 30 stopni Celsjusza. A w ogóle to zachód i centrum Polski dzisiaj naprawdę gorące, bo do 31 stopni, w górach i na Mazurach 27, a nad morzem prawie 25. Lekko pokropić może tylko nad Poznaniem i od Kielc po Zakopane.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
2: Dzień dobry, po siódmej bardzo ważna instrukcja. Powiemy Wam, jak dobrać się do bardzo przyjemnego 1000 złotych w konkursie Zabierz Złote na Wakacje.
1: Po siódmej będzie też solidna i nieskomplikowana, czyli niemiecka prognoza pogody dla Polski na sierpień. Tego po prostu trzeba posłuchać. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje. 3 minuty po godzinie siódmej, a teraz Rick Astley, no bo gramy na to jak na lato.

0: złote na wakacje.
1: Może podczas rejsu katamaranem po Morzu Śródziemnym, a może...
2: stęgnie w ta plaży.
3: Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o bardzo przyjemną kasę. Tysiak, 1000 złotych w naszej zabawie poleciał już do Natalii ze Szczecina oraz Jadzi z Siemianowic Śląskich, a w tym tygodniu z wygranej cieszyła się nasza słuchaczka Kasia.
1: Uwaga, i teraz ostatnie pytanie. Piasek, który z polskich artystów przez wiele lat używał tego pseudonimu, podaj imię i nazwisko?
4: Andrzej Piaseczny.
1: No i tak, po co było się stresować? Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
4: Zrobiliście mi dzień, bo ja mam strasznie trudną rozmowę z szefem przed sobą. Także naprawdę możecie tutaj uznać się za moich terapeutów.
1: No sama widzisz, jak to wszystko wygląda. Na trudy i znoje radio Złote Przeboje.
5: No i wy także możecie wygrać tysiaka. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy. Zabierz złote na wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek po 9:30.
0: Zabierz złote na wakacje.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No panowie Bolen i Anders nigdy nie ukrywali, że ze sobą nie przepadali. No do tego stopnia, że kiedyś podczas występu Bolen uderzył nawet Andersa. No wprawdzie było to przypadkiem, ale jednak doszło do takiej sytuacji. Dzień dobry, 19 minut po siódmej.
1: Przypadkiem też nie doszło do tego, że ten drugi oddał temu pierwszemu. Bo jeszcze byłoby to coś na kształt Killera. Killer i elektryczne gitary. Nasz polski Jurek Killer już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Elektryczne gitary, które bardzo się lubią, nie ma co ukrywać.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Wyraźnie. A ty?
12: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
19: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
18: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
19: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: ależ to miłe, ależ to przyjemne granie. Fergal Sharky, A Good Heart jest 7:32. Gramy na to jak na lato. A teraz, kochani, uwaga, uwaga. Będzie o tym, że Niemcy już wiedzą.
1: O!
0: Niemcy już wiedzą, jaka będzie pogoda na sierpień.
1: Niemiecka prognoza pogody wskazuje, że uwaga, pogoda w sierpniu będzie wyjątkowo upalna. Po niestabilnym pogodowo lipcu w sierpniu nadciągną do nas upalne fronty.
0: Upalne fronty. Tylko nie mówcie za głośno przy dziadkach, że nadciąga front z Niemiec, tak? Dziękujemy. Fun Factory, gramy na to jak na lato. I wanna be with you.

0: za Pawełtą, czyli Alizę w radiu Złote Przeboje. Od najmłodszych lat chciała zostać tancerką i naukę tańca rozpoczęła już jako czterolatka. No i w sumie można powiedzieć, że profesjonalną tancerką została, bo parę lat temu wygrała francuską edycję Tańca z Gwiazdami.
1: No i proszę.
0: 20 minut zostało do 8. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marzenia się spełniają, zwłaszcza w wakacje. Przypominamy też, że Alizę śpiewała w języku rozumianym na każdej plaży, w każdym ośrodku czasowym na całym świecie, czyli w języku miłości. A skoro o miłości mowa, to I Feel Love, czuję miłość. Taki kawałek Donna Summer w radiu Złote Przeboje zaśpiewa za chwilę, gdyż gramy na to jak na lato.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł.

0: Zadzwońcie.
1: Kochani, kochani, nieskromnie dzisiaj chwalicie się nam, gdzie najdalej od domu byliście na wakacjach. Taki to mamy temat do przegadania. Melbourne, Mechelinki, a może Mielno? No też fajne przecież, prawda? 22, 4 czwórki i 3 zera. No to słuchamy.
2: Moje najlepsze wakacje to 3 Stany, Australia. Było to Melbourne, Sydney i Gold Coast.
3: Najdalej byłem w Tajlandii na wakacjach.
4: Najdalej byłem na Rodos, czyli rodzinne ogródki działkowe oddział Sosnowiec.
5: Najdalsze wakacje były w Wielkiej Brytanii.
6: Chciałem się pochwalić, że byłem niedawno w Rzymie, koło Żnina.
7: Ja byłem w kilku malowniczych i egzotycznych miejscach. No. Tam, gdzie raki zimują, tam, gdzie pieprz rośnie, tam, gdzie wrony zawracają, a nawet psy, sami państwo wiecie, czym szczekają.
1: Ładne.
8: Ten głos był jak wołanie na puszczę o urlop.
1: Tak.
8: 22, 4 czwórki i 3 zera, no to pochwalcie się swoją najdalszą wakacyjną destynacją. Gdzie najdalej byliście od domu na wakacjach? Złota kawa słonecznej brygady czeka za najciekawszą przechwałkę. No to zapraszamy. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: No ciężko, ciężko kawałek, który tak pięknie kojarzyłby się z wakacjami jak ten Kokomo i Beach Boys, Beach Boysi, czyli konkurencja swego czasu, amerykańska konkurencja dla brytyjskich Beatlesów, no i ulubiona kapela amerykańskich surferów. Za 4 minuty będzie godzina 8 i za 4 minuty w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, kura.

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Reklama.
12: 16 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest czwartek, jest punktualnie godzina 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
13: To są newsy na 8, Ula Myszkinis. Japonia, pokonując Włosace Włochy 3-2, jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i jest trzecia w tabeli tuż za Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych amerykańska mennica ma zacząć wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Jego podobizna widnieje już m.in. na złotych kartach gwarantujących prawo stałego pobytu w Stanach za wpłatę $1 000 000. A w Polsce trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki i borowiki, ale ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński.
14: Na przykład żółciak siarkowy, żółty skrawek grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
13: Żółciak okej, ale uważajcie na białe muchomory jadowite, które są łudząco podobne do pieczarek.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Od Szczecina przez Poznań, Zieloną Górę po Katowice, Warszawę i Bydgoszcz. Dzisiaj 31 stopni w cieniu. W górach i na Mazurach będzie 27, nad morzem prawie 25. Wszędzie dużo słońca, a lekko pokropić może nad Poznaniem i od Kielc po Zakopane.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, po ósmej zajmiemy się sprawą palącą jak słońce na plaży nudystów, mianowicie urlopami.
2: Po ósmej ustalimy też, gdzie najdalej byliście na wakacjach i gdzie dzisiaj warto być z Radiem Złote Przeboje. Słoneczna Brygada poleca się w czwartek, prawie 3 minuty po godzinie ósmej. Bon Jovi, gramy na to jak na lato.

0: Pan Ameryka to był kawałek od grupy Redbox i dla tych wszystkich, którzy słuchają radia Złote Przeboje. To my, Słoneczna Brygada, i gramy na to jak na lato, jest 10 po 8. A teraz chcemy dołączyć do chóru narzekających na krótkie urlopy.
1: No mimo, że przeciętnemu zatrudnionemu Polakowi przysługuje aż 26 dni urlopowych, to chyba nie ma nikogo, kto by uważał, że to jest za dużo.
0: No i tutaj przypomnijmy, że w średniowieczu obowiązywało około 200 świątecznych dni wolnych od pracy, a chłop pracował przez 150 dni. No panie, do czego to doszło? No to dla odwrócenia uwagi, odwagi tej sprawy, zagramy teraz Erasure. Gramy na to jak na lato. Oh, l'amour.

0: Takie tango w radiu Złote Przeboje. Z pozdrowieniami dla tych, którzy na urlopie stracili rachubę czasu. No i z życzeniami, żeby nie stracili rachuby w rachunkach.
1: O tak,
0: budka
1: tak.
0: Suflera za nami 17 minut po 8.
1: Za kilka minut zagramy Ultravox, gdyż gramy na to jak na lato, a potem wręczymy złotą kawę Słonecznej Brygady za najlepszą przechwałkę o tym, gdzie najdalej od domu byliście na wakacje. Polecamy się co rano.
2: Autopromocja. Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Lowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: O, pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: W temacie dzisiaj bardzo urlopowym zbieramy wasze głosy. Pytaliśmy od rana, gdzie najdalej od domu byliście na wakacjach. No to czas na dalekie i mgliste wspomnienia.
2: Najdalej na wakacjach byłem na wyspach Tonga.
3: No ja najdalej w swoim życiu to byłam na Nowej Zelandii.
4: Moje najdalsze wakacje to była Australia, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwinea.
5: Fajnie. Ja byłam w Pakistanie.
6: No a potem byłem na Azorach.
7: Ja mam najdalej, gdzie byłem to za płotem u sąsiada.
8: Najdalej byłem na końcu świata. To jest taka mała miejscowość koło Ostrowa Wielkopolskiego.
9: No i proszę, no ponieważ dalej niż na koniec świata się nie da, no to można nareszcie na końcu tej podróży usiąść i napić się kawusi. I za ten głos właśnie dlatego wręczamy złotą kawę Słonecznej Brygady. Za wszystkie wasze głosy dziękujemy. A jutro też będzie na was czekać prawna kawa i pogaduchy na antenie radia Złote Przeboje.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Cause the Night. Fantastyczny kawałek, ta pani, która nam śpiewała, dostała na taśmie od Bruce'a Springsteena, bo to był odrzut z jego płyty. Bruce stwierdził, że nie będzie z tego żadnego hitu, a pani Patti Smith hit wykonała, gdyż to jest matka chrzestna punk rocka i największa poetka rocka. I to ona nam grała w radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 9.
1: A za chwilę artystka, która zanim stała się sławna, to dorabiała jako instruktorka aerobiku na siłowni należącej do rodziców. Kto to taki? Britney Spears. Ona w radiu Złote Przeboje za kilka chwil. Zostańcie z nami.

0: świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Plichta.omoda.jacob.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media

0: A wiecie, jakie miejsce będzie dzisiaj najgorętsze w Polsce? Mm-hmm. No, to będzie folwark Ruchenka. Tam dzisiaj wieczorem na scenie stojącej na wielkiej łące pojawi się genialna wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, a także nasza radiowa koleżanka, czyli Beata Kozidrak.
1: No tak, i to nie będzie zwykły koncert, musimy wam powiedzieć. Beata zaprezentuje swój nowy projekt Unplugged. Bez prądu, za to z wielkimi emocjami wykona swoje największe przeboje. Chcielibyście usłyszeć na przykład, co mi pani dasz w rytmie tanga?
0: No ja bym chciał.
1: To dzisiaj będzie okazja. Koncert startuje o 19.30, a o 18.00 w Radiu Złote Przeboje zaczniemy specjalny koncertowy program.
0: No i jeśli nie możecie być pod sceną, no to bądźcie przy Radiu Złote Przeboje, też poczujecie ten wyjątkowy klimat dzięki redaktorowi Piotrowi Jaworskiemu, który będzie na miejscu, poprowadzi ten koncert, ale także będzie relacjonował wydarzenie i na naszej antenie, a także w mediach społecznościowych Radia Złote Przeboje.
1: No polecamy jak najbardziej.
0: A już teraz u nas George Harrison, 10 minut przed 9.00.

0: Ajajajajaja, ale by się chciało. Normalnie tak plastyczna, tak, tak cudowna piosenka, że człowiek się poczuł, jakby był na wakacjach, choćby siedział teraz w pracy. Tak wam gra Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a za 4 minuty polecamy najświeższe i tylko sprawdzone wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
1: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert dalej masz. Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Czwartek mamy dzisiaj, to jest 16 lipca i punktualnie godzina 9. I o tej porze wiadomości radia Złote Przeboje.
3: To są newsy na 9. Ula Myszkinis. Ceny ropy na świecie znów szybują, a na polskich stacjach coraz drożej. Minister energii mówi, analizujemy sytuację, a to nie wróży powrotu do urzędowych.

0: The One and Only. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje i to był największy hit pana, który nazywa się Chesney Hawkes. Właściwie to był jego jedyny hit, no ale za to jaki, napisał mu go Nick Kershaw, czyli to się po prostu musiało udać. Tak muzycznie zaczynały się lata 90., jedna z naszych ulubionych dekad.
1: A teraz piosenka, która rozkręciła niejedną wakacyjną imprezę, grupa Bonnie M i Gotta Go Home. I teraz najważniejsze, słowa tej piosenki opowiadają o uczuciach osoby, która spędza ostatni dzień na urlopie i nie chce wyjeżdżać.
0: Ojej.
1: Te uczucia zna oczywiście każdy z nas, a to jest radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compressor.
17: Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
22: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Duet Mary Mary w Radiu Złote Przeboje, czyli dwie siostry, które tym kawałkiem zmieniły na zawsze amerykańską muzykę gospel, bo dodały do niej odrobinę hip-hopu i zrobiło się naprawdę bardzo ciekawie.
1: No, dzisiaj czeka nas, przypominamy, koncert, który też może sporo zmienić. Beata Kozidrak zagra Unplugged, czyli bez prądu, ale energii na tym koncercie nie zabraknie, tyle, że będzie to energia zupełnie inna. Nowe aranżacje, inne instrumenty i emocje, chociaż piosenki znane nam wszystkim. Zapraszamy na ten koncert na Łąkę przy folwarku Ruchenka o 19.30.
0: Słuchajcie też od 18.00 w Radiu Złote Przeboje. Opowiemy wam, co się tam będzie działo. A teraz mamy disco, gdyż disco jest dobre na wszystko. Od Tałan i gramy na to jak na lato.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, one latają wszędzie!
14: I mogą usiąść nawet na tobie.
15: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz...
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
19: Reklama.

0: No nie ma co ukrywać, była to jedna z najsłynniejszych autobiografii na świecie, a w każdym razie w Polsce. To był Perfekt, no i gramy na to jak na lato i czujecie ten spokój.
1: Jest... Teraz już z górki,
0: właśnie, jest czwartek i za ten poranek chcieliśmy wam podziękować.
1: Serdecznie dziękujemy, zapraszamy na ostatni poranek w tym tygodniu, na poranek piątkowy, kłaniamy się nisko, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, a już dzień teraz w Radiu Złote Przeboje Tomek Florkiewicz.
2: Dzień dobry, to ja dołączam teraz do wakacyjnego programu Radia Złote Przeboje. A jutro dołączę o świcie do porannego programu Radia Złote Przeboje. Co wy na to? Kiwają, że nie. To ja jeszcze nad nimi popracuję, a teraz posłuchajmy razem Shania i Twain w Radiu Złote Przeboje.

0: Tears for Fears gra w Radiu Złote Przeboje i od razu słychać, że to największe przeboje lat 80. i 90. Tutaj akurat sam środek 80. No a my za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w lipcowy poranek 2026 w Polsce i na świecie. Za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje o 10.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Tuńczyk Nixe 60% taniej. Drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Reklama.
2: Mamy czwartek, 16 lipca i już teraz czas na wiadomości Radia Złote Przeboje o 10.
13: Upały znów w natarciu, są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle. Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia. Te drugiego stopnia przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
14: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
13: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
15: W Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
13: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne. Mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
16: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
13: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca czwartku popada na Podhalu, na ziemi świętokrzyskiej i w Małopolsce. Lokalnie może kropić też w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj ciepło, a nawet gorąco. 23 w Trójmieście, 29 w Krakowie, 31 w Warszawie, do 32 w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim. Gramy na to jak na lato i wybieramy przez całe wakacje tylko te najfajniejsze głosy dla Was, oprócz prowadzących oczywiście, na przykład głos Glory Gaynor. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

wyobraźcie sobie, że mając 20 lat i trochę muzycznego talentu w genach, wpadacie na pomysł założenia zespołu, ale nie takiego zespołu jak inne zespoły, tylko zespołu, który będzie grał głównie wakacyjne, letnie, plażowe piosenki, a potem ruszacie z takim zespołem w niekończącą się trasę koncertową akurat tam, gdzie zaczyna się lato, gdzie zaczyna się letnie przesilenie. Przecież to jest chyba najlepszy pomysł na życie ze wszystkich możliwych, a zagrał nam właśnie jeden z takich zespołów, Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No a teraz u nas niezmiennie młody ciałem i duchem artysta Łukasz Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje.

0: 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

radiu Złote Przeboje zaśpiewał Lionel Richie. Nie dalej jak wczoraj mówiłem wam o wspólnej trasie koncertowej Lionela z zespołem Earth, Wind & Fire. Czyli to prawda, co mówią, że w starym piecu diabeł pali i ci artyści urodzeni w latach 40., 50. są chyba z innego materiału, nie do zdarcia, bo często zapominają po prostu przejść na emeryturę. Szacunek, szacunek. A teraz będzie formacja niesłyszana dawno u nas, a przecież z tymi dźwiękami wiąże się wiele, wiele cudownych wspomnień z samego początku lat 90. Enigma w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Jest mnóstwo gwiazd z lat 80., które koncertują do dzisiaj. Thomas Anders, Kim Wilde, Pet Shop Boys, a także on, Savage. Ciągle można znaleźć go na trasie koncertowej i wybrać się na jego koncert. Niezmiennie w kapeluszu na głowie i z uśmiechem od ucha do ucha. To był jeden z jego największych przebojów. Only You w radiu Złote Przeboje. A teraz szybki skok do roku 2000. To wtedy w klubach można było za konsoletą DJ-ki spotkać tą panią. Sonic w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Dzisiaj się już tak nie komponuje, dzisiaj się już tak nie śpiewa. Dzisiaj wychodzi jakiś facet w kąpielówkach na Stadionie Narodowym i wciąga ludzi do swojej hacjendy. O co chodzi? O co chodzi? Bee Gees zagrali w radiu Złote Przeboje, a my za chwilę przeniesiemy się do wakacyjnego studia wiadomości radia Złote Przeboje, bo zbliża się 11.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: W kalendarzu czwartek, 16 lipca i już teraz przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 11.
12: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
13: Widział pan ceny na stacji?
14: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
15: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
13: No to trochę będzie więcej.
15: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na cenę. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej. I po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
12: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7 zł i 30 groszy. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
16: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
12: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli 2 razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. A poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia popada w Krakowie, Kielcach, Zakopanem, Poznaniu i Szczecinie. Będzie ciepło, a miejscami upalnie. Od 23 nad morzem do 31 w centrum i na ziemi lubuskiej. Do końca tygodnia upalnie z przelotnym deszczem i burzami. Jak na artystę frontmana po 70, to trzeba przyznać, że Nintendo's Pet Shop Boys prezentuje formę życia. Sami sprawdźcie na koncertach, a teraz w wakacyjnym programie Radia Złote Przeboje. Pet Shop Boys, go west!

śpiewała na żywo w Polsce i zawsze była przyjmowana ciepło przez fanów. Susan Vega zaśpiewała w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A propos lata, to teraz jedna z gwiazd tegorocznej plaży Wawer, czyli serii wakacyjnych koncertów gwiazd na miejskiej plaży w Warszawie, które startują już w sierpniu. Demono, Kamień i Aksamit w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Radio Złote Przeboje. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Lichta.omoda.jacob.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
6: masz. Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na

była Diana King w radiu Złote Przeboje. Pani Diana uwielbiała występy tak zwane unplugged, czyli bez prądu. A propos, dzisiaj koncert Beaty Kozidrak w folwarku Ruchenka. Z tej okazji od godziny 18 zapraszamy Was na specjalny program z piosenkami Beaty Kozidrak i z relacjami z koncertu, a po godzinie 22 zabrzmią już tylko największe przeboje Beaty w radiu Złote Przeboje. Beata obiecała na koncercie swoje przeboje w wersjach dotąd niesłyszanych, no aż nas skręca z ciekawości. Pozostając przy największych polskich kobiecych głosach, teraz Manam i Kora, środek lat 80. Kocham cię, kochanie moje, w radiu Złote Przeboje.

Hey, Martinez, you ready, girl?

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: W końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Uwaga, uwaga, jeśli jest teraz przy Radiu Złote Przeboje jakaś młodzież z 30-letnim stażem pracy, no to ręka w górę. Kto pamięta program Bliżej Świata?
1: This is Sky.
0: To był program telewizyjny, w którym pokazywano fragmenty z zagranicznej telewizji, a było to jeszcze w czasach PRL-u. I zawsze był taki kącik modowy z najnowszymi trendami w modzie, a tym pokazom mody towarzyszyły dwa przeboje na zmianę. Jeden to Flames of Love Fancy'ego, a drugi to ten przebój. Pamiętacie? Black Wonderful Life. Słuchamy i wspominamy przy Radiu Złote Przeboje.

0: czekamy na to, jak na lato. Za chwilę cudowny duet Eurythmics, a wcześniej przeniesiemy się do wakacyjnego studia wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się czwartkowe południe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Przed nami czwartkowe południe i czas przenieść się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
11: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
10: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
12: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
10: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
13: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
10: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, m.in. na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
14: 2 razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
15: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
10: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Najcieplejszy będzie w tym tygodniu piątek. Temperatura na Kujawach i na Śląsku ma dojść do 33, a na Opolszczyźnie do 34 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj od 23 nad Bałtykiem do 31 w Gorzowie, Opolu, Warszawie i Rzeszowie. Popada na południu, a także lokalnie w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Annie Lennox, Dave Stewart, to z nimi przywitamy czwartkowe popołudnie. Myślenie o weekendzie i planowanie weekendu już oficjalnie dozwolone. No a my gramy Sweet Dreams w Radiu Złote Przeboje.

Desiree Annette Weeks, znana jako Desiree, zasłynęła w latach 90. właśnie tym przebojem live. Tak szybko jak zasłynęła, tak równie szybko zrezygnowała z muzyki w wieku zaledwie lat 35, by realizować, jak tu czytam, inne swoje marzenie i zostać certyfikowanym terapeutą żywieniowym. 35 lat to i tak szybko. Phil Collins na przykład po 70 dopiero doszedł do wniosku, że czas zająć się czymś poważnym. A teraz także jeden z długowiecznych artystów w zeszłym roku skończył 70 i dalej daje czadu na koncertach w skórzanej kurtce. Billy Idol śpiewa Eyes Without a Face w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
10: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
16: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
17: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Złote Przeboje zaśpiewał Terence Trent D'Arby, chociaż obecnie znany jest jako Sananda Maitreya. Już tłumaczę, co tu się porobiło. W 2001 roku artysta oficjalnie zmienił swoje dane na Sananda Maitreya. Jak sam wyjaśnił, Terence Trent D'Arby przypominało mu więzienie i osobistą traumę, dlatego zdecydował się na odrodzenie. Nie drążmy, po prostu wspominajmy jego przeboje, a teraz przypomnimy sobie przebój aż z 1978 roku, czyli nagrany zaraz po bitwie pod Grunwaldem. Village People, jeden przebrany za policjanta, drugi za wodza Indian, trzeci za budowlańca, czwarty za krzyżaka. YMCA w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak...

0: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżali.

0: zaliczeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów. Tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 mililitrów, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzność, zatok obocnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, gdyż lub alergicznego nie wytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Gramy na to jak na lato.

radiu Złote Przeboje, Jennifer Rush, Power of Love, piosenka, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel solowej artystki w historii brytyjskiego rynku muzycznego. Utrzymywała się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii przez 5 tygodni. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych wytwórnia CBS uznała utwór za zbyt europejski i zwlekała z jego wydaniem. Ach ci Amerykanie. A teraz będzie latynoska, która urodziła się w Stanach, urodziła się na Bronxie. Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. Robimy głośniej, bo gramy na to jak na lato.

0: Gramy na to jak na lato i gramy największe wakacyjne przeboje z minionych dekad. Waiting for Tonight, J-Lo za nami, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje o 13.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Mamy czwartek, 16 lipca i już teraz czas na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 13.
11: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza. Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą. Zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
12: Pierwsza partia badań żywności, m.in. jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
11: Badania nadal trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez trzech Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem syrskim. W Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
13: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
11: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca czwartku popada na Podhalu, na ziemi świętokrzyskiej i w Małopolsce. Lokalnie może kropić też w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj ciepło, a nawet gorąco. 23 w Trójmieście, 29 w Krakowie, 31 w Warszawie, do 32 w Opolu i Gorzowie Wielkopolskim. Na Mundialu zostały już tylko dwa mecze. W sobotę mecz o pietruszkę, w niedzielę finał. A my gramy mundialowy przebój Rickiego Martina z Mundialu 1998. La Copa de la Vida w Radiu Złote Przeboje.

pozostaje do dzisiaj. Sami wygooglajcie wolną chwilą. Zagraliśmy Karma Chameleon, a teraz cudowny cover Robina Becka. Kasia Kowalska śpiewa Chcę zatrzymać czas w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: sobie patrzą okazję.
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

na playliście pod nazwą Lato, na playliście pod nazwą Wakacje czy Plaża tego przeboju nie może po prostu zabraknąć. Copacabana śpiewał Barry Manilow w radiu Złote Przeboje. A teraz polskie lato 1995 i piosenka, przy której w niejednym namiocie dochodziło do momentów, gdyż wszyscy wtedy nomen omen namiętnie słuchali. Warius Manx zamigotał świat w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: jeździe. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: One Night in Bangkok zaśpiewał Murray Head w Radiu Złote Przeboje. W Bangkoku dzisiaj 31 stopni Celsjusza w cieniu. Tyle samo co w Warszawie. Nie trzeba się tarabanić pół świata, żeby poczuć ten klimat równikowy. A za chwilę w wakacyjnym studiu Radia Złote Przeboje pojawi się prezenter radiowy przystojny i do tego w hawajskiej koszuli, czyli Jerzy Telesiński.
1: Dzień dobry. Najlepszy zestaw czwartkowych, najwspanialszych Złotych Przebojów lat 80. i 90. mam już dla was. Snap, The Power i rok 1989. Zostańcie ze mną.

0: Snappy, The Power w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę godzina 14 i wiadomości, a w nich wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. plichta.omoda.jacob.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
11: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie. Broniewskiego 1.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
0: 16 lipca, czwartek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
13: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty? Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
14: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
13: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
15: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała $100. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. 10. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
13: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
16: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
13: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Tawexu.
17: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
13: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Chmur raczej niewiele, co nie znaczy, że nie będzie padać. Na południu i na zachodzie może nawet zagrzmieć. A jeśli chodzi o termometry, nad morzem najchłodniej 23 stopnie, najwyższe temperatury do 30, Zielona Góra, Wrocław i Opole. Jak ten czas leci, to już trzecie święta ogórka w Kamieńsku. 25 lipca wśród gwiazd święta ogórka grupa Kombi. Jerzy Telesiński, chciałem wszem wobec zadeklarować, że jestem wielkim fanem takich właśnie lokalnych imprez i niniejszym tę piosenkę dedykuję wszystkim kołom gospodyń wiejskich w Polsce, którym gram na to jak na lato.

Jazu, jak oni pięknie grają w tym radiu Złote Przeboje. No i nic się w tej kwestii oczywiście nie zmieni, obiecuję. Teraz pamiętny rok 1999 i piosenka, jak ktoś sprawdził, najczęściej wtedy odtwarzana w rozgłośniach radiowych Europy. Ciekawostka, jest też hiszpańskojęzyczna wersja, która znalazła się na południowoamerykańskim wydaniu albumu Have a Nice Day, a chodzi o I Wish I Could Fly.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów: rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

Kto lubi Chopina, powinien tego lata koniecznie odwiedzić Żelazową Wolę. Piękne miejsce, naprawdę wspaniale, po europejsku, na najwyższym poziomie zorganizowane. Polecam. Polecam też największe przeboje lat 80. i 90. Spice Girls świętują 30-lecie singla Wannabe. Przy tej okazji Mel C wspominała właśnie, jak to o mało przez niewyparzony język wyleciała jeszcze przed wydaniem singla z zespołu. Ostro ścięła się z Victorią Beckham, użyła słów uznanych za dalece niestosowne, interweniował menadżer, a wy

0: In Private i Dusty Springfield w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę o 15 tylko sprawdzone wiadomości, a w nich między innymi o tym, że policjanci odwiedzają obozy harcerskie. Po co? Wszystko za chwilę wyjaśnimy.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: W końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
0: 16 lipca, czwartek, słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym teraz pora na wiadomości.
13: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
14: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że można ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
13: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
15: Był to taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
13: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie, po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię, oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu najcieplej. Tutaj temperatury rozpędzają się do 30 stopni, najchłodniej nad morzem. W Gdańsku 23 stopnie, chmur niewiele, ale w centrum i na południu, owszem, może popadać, a nawet zagrzmieć. Witam tych, co się urlopują, a jeśli jesteście w pracy, to ogłaszam właśnie krótką przerwę, proszę bardzo. 3,5 minuty naprawdę wam nie zaszkodzą. Złapcie oddech z grupą Bon Jovi. Jerzy Telesiński, gram wam na to jak na lato. W pracy też oczywiście.

Jeśli tegoroczne wakacje zawiodą was do Bułgarii na przykład, to koniecznie wpadnijcie do Płowdiw. Jest tam taka niepozorna scena, letni teatr Bunardżyka. Na tej niepozornej scenie zaśpiewała w 1981 roku Tina Turner, z czego mieszkańcy dumni są do dzisiaj, a poza nią śpiewali tam też Marino Marini, Węgrzy z zespołu Omega, jugosłowiańskie Bielo Dugme, no i nasi muzycy z No To Co i Czerwone Gitary. Szwedzi z Army of Lovers nie śpiewali w letnim teatrze Bunardżyka w Płowdiw, ale u mnie zaśpiewają i owszem.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

Jimmy Somerville i jego genialny falset, który bez dwóch zdań stał się głosem pokolenia lat 80. Lider otwarcie gejowskich zespołów Bronski Beat, czy właśnie The Communards, 3 tygodnie temu skończył 65 lat. Mua! Wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
13: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
12: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
13: Omoda i Jacob Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Plichta.pl

0: www.omoda.jq.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

Urodzona w małej walijskiej wiosce jako córka górnika, zmarła tydzień temu Bonnie Tyler, od najmłodszych lat marzyła o wyrwaniu się do wielkiego świata. Wieczorami wyrywała więc się potajemnie z domu, żeby śpiewać bluesa w klubach. A kiedy wygrała lokalny konkurs talentów, to już wtedy wiedziała na pewno, że scena to jej przeznaczenie. Jeszcze na początku tego roku Bonnie Tyler z humorem podchodziła do swojej scenicznej długowieczności, no i zaplanowała europejską trasę jubileuszową z okazji tych 75. urodzin. No szkoda, że się nie udało, ale u mnie Bonnie Tyler jeszcze nie raz, nie dwa.

0: It Doesn't Matter to September w Radiu Złote Przeboje. Wszystkich miłośników lat 80. i 90. w muzyce pozdrawiam. I o tym, że zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie, powiemy w wiadomościach już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
3: Wakacyjny dzień.
0: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
1: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
3: Spędź ten dzień z nami.
5: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
6: Jest czwartek, 16 lipca. Kłania się Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
7: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
8: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
9: Ale czy maksymalny?
8: Brałam taki wyrok pod uwagę.
7: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
10: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
11: 81 milionów w modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
10: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
11: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
10: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
7: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
12: Dawid Filipowski, zapraszam. Albano oraz Richie Poveri wystąpią na jednej scenie w Polsce. Już w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Artyści zabiorą Was w niezapomnianą muzyczną podróż do słonecznej Italii. Będziecie mieli okazję usłyszeć na żywo oryginalne wykonania hitów Felicita, Sempre Sempre, Sara Perhetiamo czy Mamma Maria. A jeśli jesteście fanami szeroko pojętej motoryzacji, to polecam wybrać się na Master Truck Show pod Opolem. Od piątku do niedzieli na terenie lotniska w polskiej Nowej Wsi zaparkują setki wyjątkowych ciężarówek. Nieco spokojniejsze emocje będą Wam towarzyszyły na wystawie Van Gogh i Vincent w Krakowie. Przemierzając 32 sale wystawiennicze, zajrzycie do zrekonstruowanych miejsc, które miały wpływ na życie i twórczość wybitnego malarza.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Pogoda.
6: Zagrzmieć może na Podhalu, popadać w Polsce centralnej, ale chmur raczej niewiele i ciepło. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim 30 stopni, 29 w Zielonej Górze Wrocławiu i Opolu, najniższe temperatury nad morzem w Gdańsku 23. Drodzy rodacy, sporo ryzykujemy, podróżując na zagraniczne wakacje bez ubezpieczenia. O tym, że kłopoty zdrowotne na urlopie mogą być bardzo kosztowne, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

związku z 40-leciem zespołu Fine Young Cannibals, który wydał album FYC40, frontman zespołu Roland Gift wspominał, że to nie jest jego ulubiona piosenka. To jedna z tych piosenek, w których naprawdę zdarzało mi się zapominać słów, a normalnie nie zapominam słów w piosenkach, kiedy śpiewam je na scenie. To wspaniale, że jest tak dobrze wykonana i jestem za to bardzo wdzięczny, ale to nie jest ta piosenka, którą ratowałbym z tonącego statku.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna, 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 Turbo. 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
17: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
18: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Genesis w radiu Złote Przeboje, które możecie zabrać ze sobą na wakacje, gdzie tylko wam się podoba, bo mamy fajną aplikację na smartfony. Polecam, ale nie o tym będę mówił teraz, tylko będę mówił, dlaczego to błąd, wybierając się na wakacje, nie wykupić ubezpieczenia.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: W krajach Unii obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale gwarantuje podróżnym tylko dostęp do niezbędnej opieki medycznej, co oznacza, że trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami leków, badań czy hospitalizacji. Ponadto nie pokrywa kosztów transportu medycznego do ojczyzny, leczenia w prywatnych placówkach, ani usług assistance. Bez ubezpieczenia podróżnego nawet zwykły wypadek albo nagła choroba mogą okazać się naprawdę bardzo kosztowne. Na przykład we Włoszech badanie w szpitalu kosztuje od 5 do 50 euro. Badanie u specjalisty może szybko wzrosnąć do 150 euro, czyli jakieś 650 zł po dzisiejszym kursie. Rachunek przy okazji złamania nogi w Grecji czy w Egipcie może sięgnąć bardzo wysokich kwot, nawet do 50 tysięcy złotych. Warto o tym pamiętać. Ubezpieczenie jest znacznie tańsze.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex.

0: Flex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Reklama.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Na większości dróg dobre warunki do jazdy, nie dotyczy to części województw łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i Podkarpacia. Tutaj burzowo, a więc i ślisko. Utrudnienie na Mazowszu między Lesznowolą a Antoninowem, pożar samochodu osobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. Skończyło się za to utrudnienie na A4 koło Kątów Wrocławskich, tam mieliśmy kolizję dwóch samochodów, ale już jedziemy bez przeszkód.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

Glenn Medeiros w Radiu Złote Przeboje. Od 30 lat jest mężem Tammy, mają syna Corda i córkę Lyric, która pojawiła się w 21 sezonie programu American Idol. Lyric, która odnosi sukcesy jako TikTokerka, zamieściła post ze swoim tatą. W komentarzach od razu pojawiły się apele o powrót Glenna do roli piosenkarza, ale szanse są raczej niewielkie. Zawsze w tej kwestii możecie liczyć natomiast na Radio Złote Przeboje.

0: Chris Isaak i największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje zaraz po 17. A już za chwilę o tym, że już trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie, będziemy mówić w wiadomościach.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Psst, mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64. Reklama.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartek, 16 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
6: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
7: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
6: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
8: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
6: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kupryjanowicz.
9: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
6: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Od 23 stopni nad morzem do 30 na południu i na zachodzie. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław 29-30 stopni. Popadać może w Polsce centralnej, a na południu w okolicach Zakopanego nawet zagrzmieć. 1000 zł w zabawie Zabierz Złote na wakacje. Taka kasa jest do wzięcia. Za chwilę wyłuszczę szczegóły zabawy, ale przede wszystkim witam was bardzo serdecznie w czwartek. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

0: Nie igraj z moim sercem, apelują przepięknie panowie z Backstreet Boys. No skoro nie z nimi, to z nami możecie poigrać. Z radiem Złote Przeboje, w którym do wygrania jest 1000 złotych.
1: Uwaga, i teraz ostatnie pytanie. Piasek, który z polskich artystów przez wiele lat używał tego pseudonimu, podaj imię i nazwisko?
2: Andrzej Piaseczny.
1: No i tak, po co było się stresować? Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
0: Zabierz złote na wakacje. Już za samo odebranie telefonu u nas macie gwarantowane 100 zł, a potem nawet 1000 zł można wygrać. No więc przygotujcie się na taką właśnie wygraną. Szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: away, Catherine.
1: Staying away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl.
2: Autopromocja.
3: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Mamo, czy wygra Polska?
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

No, to jedna z tych upalnych, słonecznych piosenek spod znaku Boom Sun Fun Everybody, czyli Summer Jam. Piosenka wydana przez niemiecko-belgijski zespół najpierw w 2000 roku, a potem Underdog Project wydali ją jako Summer Jam 2003. I to tamta wersja znalazła się na 10. miejscu brytyjskiej listy przebojów. No dobrze, to teraz rok 1990 i ścisła czołówka mojej osobistej listy przebojów. It's

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
15: Jazda może być dzisiaj mniej przyjemna w południowo-wschodnich województwach z powodu deszczu. W pozostałej części kraju warunki dobre. Skończyły się utrudnienia na czwórce koło kątów wrocławskich, za to mamy utrudnienia na Pomorzu koło Gdańska. Na S7 i S6 właściwie na łącznicy tych dróg ciężarówka blokuje ruch w kierunku Gdyni.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: BGC Tragedy w Radiu Złote Przeboje, w którym kochani, dzisiaj specjalne wydanie programu po 18. A dlaczego to mówi wam o tym Tomek Brel?
1: Oj, będzie się działo. Dzień dobry, dobry wieczór. Koncert Beaty Kozidrak. Dawno jej nie słyszeliśmy, prawda? Miejsce niezwykłe, repertuar niezwykły. No i nasi ludzie na miejscu. Piotrek Jaworski, z którym na pewno dzisiaj po godzinie 18 się połączymy. Zresztą cały wieczór, cały program, cała muzyka będzie poświęcony właśnie Beacie Kozidrak.

0: Nasze dyżurne hasło, czyli największe przeboje lat 80. i 90. wciąż aktualne, wciąż obowiązuje i zobowiązuje. Franz Gall przed momentem. Za chwilę 18 i sprawdzone wiadomości sportowe, zerkniemy do prognoz. No a za kilka minut jeden z najbardziej niezwykłych wieczorów w tym roku. Wieczór z Beatą Kozidrek, która dzisiaj podaruje nam wieczór magiczny.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A, www.domitech.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
18: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
17: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
18: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260a. Lichta.omoda.jacob.pl.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
0: Właśnie minęła 18, słuchacie Radia Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy pogodę, teraz czas na wiadomości sportowe.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Sport w 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrają dzisiaj w Poznaniu o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmie wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Pierwszy gwizdek o 19. Sezon w Polsce rusza, a mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko dwa mecze. Sobotni o brąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielny o złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wciąż wszyscy świętują, wychwalając ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne rozczarowanie, a winny jest jeden, to trener Thomas Tuchel.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda.
0: W nocy pogodnie, tylko na zachodzie i południu miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 15 do 18 stopni. Jutro najładniej będzie na wschodzie, w ciągu dnia od zachodu postępujące opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach jutro od 28 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem, tu około 27. No z pewnością najgorętszym miejscem w Polsce dzisiaj są okolice sceny, na której po 19 pojawi się Beata Kozidrak. Koncert w niezwykłym miejscu, owo miejsce nazywa się Folwark Ruchęga. No i na pewno będziemy zaglądać, co ciekawego dzieje się na scenie. Na miejscu jest Piotr Jaworski, z którym już za kilkanaście minut na pewno się połączymy. Wieczór z Beatą Kozidrak to będzie naprawdę wieczór niezwykły. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.

0: Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Ricky Martin, który podarował nam piękne koncertowe chwile. Nie tak dawno jego koncert w Krakowie. Dzisiaj również koncertowo główna bohaterka tego wieczoru, czyli Beata Kozidrak, no, zwykła mawiać, że...
1: Stana to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje... Co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: No i dzisiaj na scenie będziemy towarzyszyć Beacie Kozidrak. Niezwykły koncert Unplugged, największe przeboje zespołu Baim i Beaty Kozidrak w wersjach, jakich na pewno nie słyszeliście. Zresztą Beata Kozidrak za moment pojawi się, no a teraz powędrujemy do początku lat 90. Shinies.

0: Numer uno i Tora w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Boim i Biała Armia, czyli jeden z chyba największych przebojów zespołu Boim. Dzisiaj niezwykłe muzyczne spotkanie z Beatą Kozidrak, jej koncert, ale też obiecałem, że będziemy podpatrywać Beatę Kozidrak za kulisami. No właśnie, co ciekawego robi Beata Kozidrak tuż przed koncertem?
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię. Choćby nawet nie wiem, co się działo w moim życiu prywatnym, bo przecież to jest życie, prawda? To są tęsknoty, to są jakieś problemy, ale staram się absolutnie uziemić i wyjść na scenę tylko z takimi emocjami, takimi pozytywnymi emocjami, które mogę dać ludziom.
0: Dzisiaj koncert Beaty Kozidrak w miejscu niezwykłym, Folwark Ruchenka. Na miejscu jest Piotrek Jaworski i na pewno połączymy się z nim już za niedługo. No a teraz obiecany zespół Boim i Biała Armia.

0: Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji. Program poranny. W sumie z główną bohaterką dzisiejszego wieczoru, czyli Beatą Kozidrak, która dzisiaj koncertuje, no też jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Beata Kozidrak miała swój program w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lubega i Mambo No. 5. No i przede wszystkim sprawdzimy, co ciekawego dzieje się tuż przed koncertem Beaty Kozidrak. Na miejscu jest Piotr Jaworski.
1: Radio Złote Przeboje prosto z koncertu Beaty Kozidrak.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
7: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
16: Optykokulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
21: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
22: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
23: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
24: Roman,
0: Skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
1: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
0: Tak, ciebie stać.
1: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
0: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
2: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
24: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
24: O, i to lubię najbardziej.
25: Reklama. Złote przeboje w drodze.
26: W południowo-wschodniej części kraju nie najlepsze warunki do jazdy, może być ślisko z powodu deszczu i właśnie odcinek Jarosław-Przemyśl na A4. Bus wypadł z jezdni, zablokowany prawy pas w kierunku Rzeszowa. Wypadek też na A2 w Wielkopolsce, odcinek Nowy Tomyśl, Bóg koło Wytomyśla. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
25: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Radio Złote Przeboje.
27: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Wielki wakacyjny hit sprzed 26 już lat. To był koniec XX wieku. Lubega i Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Tak swoją drogą to o wakacjach też rozmawialiśmy z główną bohaterką dzisiejszego wieczoru, czyli Beatą Kozidrak. I jeżeli chodzi o wakacyjne kierunki, no to ukochała Hiszpanię, gdzie lubi spędzać czas. Dzisiaj koncert Beaty Kozidrak i już za niedługo połączymy się z Piotrem Jaworskim, który jest na miejscu. No a teraz artysta, który też często koncertuje w Polsce, no nie tak często, jakbyśmy sobie tego życzyli, prawda? Rod Stewart.

0: Seven Wonders w Radiu Złote Przeboje, czyli 7 cudów świata i Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No a my teraz zaglądamy do miejsca, które być może zostanie 8 cudem świata.
1: Nadajemy prosto z koncertu Beaty Kozidrak.
0: Dzisiaj koncertowo z Beatą Kozidrak. Beata Kozidrak występuje w miejscu niezwykłym. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchenka. No i na miejscu jest Piotr Jeworski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, no jestem, witam z miejsca absolutnie wyjątkowego, no bo wiecie, mamy w Polsce Operę Leśną i to jest w Sopocie opera, która naprawdę znajduje się w lesie, a ja mam przed sobą scenę, która jest rzeczywiście takim wzgórkiem, na niej stoi namiot i na tej scenie rośnie trawa i na tej trawie wystąpi właśnie Beata Kozidrak. No i już publiczność się zwiera przed koncertem. Dzień dobry, Piotr Jaworski, Radio Złote Przeboje, jak panie pięknie na niebiesko, zgodnie z życzeniem naszej gwiazdy?
3: No zgodnie z życzeniem, koleżanka powiedziała na niebiesko, mam być na niebiesko.
2: I koniec, nie dyskutuje się z Beatą?
4: Nie dyskutuje się.
2: Skąd jesteście?
4: Siedlec.
2: Czyli niedaleko tutaj.
4: Niedaleko, bliziutko, bardzo chętnie uczestniczymy w tych koncertach.
2: Łąkowych koncertach, tak.
4: Łąkowych koncertach.
2: Ja się przed chwilą zachwycałem sceną, to jest niebywałe, że trawa rośnie na scenie, fenomenalne.
4: Tutaj jest po prostu taki klimat tego wszystkiego, to otoczenie, że po prostu tu się chce wracać. Mhm. Tu się chce wracać. Ja już byłam tutaj na Adzie Rusowicz, byłam na Kai. No i teraz tutaj jestem na Beacie i będę oczywiście na Dawidzie.
2: No koniecznie. I teraz pytanie, bo to będzie koncert, który może być zaskoczeniem. Unplugged, bez prądu. To nie będzie ta Beata, którą znamy.
4: No to też ciekawie.
2: Tym ciekawiej chyba.
4: Bardzo, bardzo.
2: No bo ja słyszałem, że podobno piosenka Co mi pani dasz będzie w rytmie tanga. Zatańczymy wtedy?
4: No spróbujemy.
2: Dobra, jesteśmy umówieni. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia w takim razie. Folwark Ruchenka, łąkowe koncerty, wszystko na niebiesko, zgodnie z życzeniem Beaty Kozidrak. A to kochani, o 19.30 zaczynamy koncert, a na razie po prostu na łące piknikujemy. Są wakacje, jest pięknie, do usłyszenia.
0: Czego chcieć więcej, prawda? Miejsce niezwykłe, koncert Beaty Kozidrak dzisiaj, na którym to koncercie oczywiście jesteśmy obecni w Radiu Złote Przeboje. Zresztą cały dzisiejszy wieczór to będzie wieczór z Beatą Kozidrak.
1: Nadajemy prosto z koncertu Beaty Kozidrak.

duet Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. To specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj koncertowo razem z Beatą Kozidrak. Miejsce niezwykłe, zresztą najlepiej o tym opowie Piotr Jaworski, który jest na miejscu. Z Piotrem ponownie słyszymy się po 19:00.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Reklama.
19: Właśnie minęła 19:00, to Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami, wieczór koncertowy, wieczór z Beatą Kozidrak. Za chwilę zerkniemy do prognoz, teraz czas na wiadomości sportowe.
20: Sport w 30 sekund.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. Obie ekipy na mundialu ostatni raz spotkały się 60 lat temu. Wtedy górą była Argentyna. Belg Tim Merlier wygrał po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Wyprzedził Holendra Olava Kuja oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy wczoraj również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Mergiera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar.
19: Pogoda. Jutro najładniej będzie na wschodzie, w ciągu dnia od zachodu postępujące opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach jutro od 28 do 32 stopni, chłodniej nad morzem tu około 27. W nocy pogodnie, tylko na zachodzie i południu miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni. No a przed nami wieczór niezwykły, specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Na koncercie Beaty Kozidrak jest Piotr Jaworski, z którym na pewno połączymy się już za kilkanaście minut. Zresztą cały dzisiejszy wieczór w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje należeć się będzie właśnie do prawdziwej legendy Beaty Kozidrak.

0: The Cars Drive w Radiu Złote Przeboje pięknie. Dzisiaj mnóstwo niezwykłych koncertowych dobrych wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak występuje w miejscu niezwykłym. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchęka. Na miejscu jest Piotr Jaworski, z którym ponownie usłyszymy się już za kilka minut. No a sama Beata Kozidrak w naszym studiu gościła wielokrotnie. Rozmawialiśmy o muzyce, ale nie tylko. Nawet kiedyś zahaczyliśmy o tematy w życiu najważniejsze. No właśnie, co jest najważniejsze?
1: Powiem tak, najważniejsze jest taki optymizm, który ma się w sobie. Ja myślę, że taki optymizm generalnie mam, oprócz jakichś paru dni słabych w miesiącu, to taki optymizm sobie posiadam i jeśli już nie czuję siły, to wystarczy mi koncert i nabieram takiej energii, taką energię dostaję od swojej publiczności, że naprawdę spokojnie.
0: Dzisiaj koncertowo z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Do koncertu właściwie pozostało już kilkanaście minut, ale na pewno zdążymy się połączyć już za chwilę z Piotrem Jaworskim, który jest...

0: to zespół Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zaglądamy do miejsca niezwykłego.
1: Nadajemy prosto z koncertu Beaty Kozidrak.
0: Tuż przed koncertem Beaty Kozidrak w miejscu niezwykłym. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka. Piotr Jaworski jest na miejscu. Do koncertu pozostały już właściwie tylko minuty. Miejsce niezwykłe, ale też i koncert niezwykły. Ja podejrzewam, że publiczność to już się nie może doczekać. Prawda, Piotrze?
2: Coraz gęściej się robi. Na Mazowszu, w Folwarku Ruchenka zapraszamy. Dzień dobry. Piotr Jaworski, Radio Złote Przeboje. Jakie panie pięknie, błękitne.
3: Taki był plan i taka była prośba od wokalistki.
2: Także. Od gwiazdy naszej.
3: Tak, tak.
2: Panie specjalnie. A skąd panie są w ogóle?
3: Można sobie powiedzieć, że stąd. Tak.
4: Stąd.
3: Tak?
2: Czyli daleko panie nie miały. Ale Beata Kozidrak oczywiście i tutaj wszyscy kochają. Jak
4: oczywiście.
2: Powiedzcie, czego się spodziewacie? No bo ten koncert niebawem się zacznie, ale to nie będzie zwykły koncert.
4: To nawet nie wiedzieliśmy,
2: nawet
4: że coś
2: nie wiedziały
5: nowe
2: się.
5: Brzmienie, tak.
2: Tak, nowe brzmienie. Słuchajcie, koncert unplugged bez prądu, czyli może być tak, że momentami wcale nie będzie tak dynamicznie, jak się szanowne panie spodziewają, ale to może i lepiej, bo temperatura na szaleństwa nie najlepsza chyba.
3: Chyba nie. Ale my uwielbiamy w ogóle, jeżeli chodzi o takie wersje chilloutowe, także będziemy zachwycone na pewno.
4: Pobujemy się.
3: Tak.
4: Na pewno.
2: No to tak będzie. To ja życzę cudownych wrażeń. Zapraszam na łąkowy koncert. Państwa również, wszyscy na niebiesko. Boże, jak to miło widzieć. Gwiazda poprosiła i dress code niebieski. Wszyscy tutaj na koncert, na łąkowy koncert, koncert unplugged. Beaty Kozidrak wchodzą właśnie tak pięknie ubrani. Zaczynamy dosłownie za kilka chwil. Podglądajcie też na Instagramie Radia Złote Przeboje, jeśli chcecie zobaczyć miejsce, które jest po prostu magiczne. Miejsce, które jest, jakby to ładnie powiedzieć, amfiteatrem porośniętym trawą. Polecamy się.
0: No i takie miejsce kochamy. Mówiłem, że ten wieczór to będzie prawdziwa gratka dla fanów Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Słuchamy.
1: Nadajemy prosto z koncertu Beaty Kozidrak.

To zespół Simply Red. Pamiętam, jak to o jednym z ich koncertów opowiadała Natalia Kukulska. Koncert odbył się lata temu, a Natalia Kukulska pamięta ten koncert do dzisiaj. No być może też tak będzie i z dzisiejszym koncertem Beaty Kozidrak. Niezwykłe miejsce i niezwykłe wersje znanych przebojów zespołu Baim i Beaty Kozidrak. Koncert Unplugged, a przed nami specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Dzisiaj w głównej roli właśnie Beata Kozidrak.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Od sklepu Biedronka.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
21: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
23: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Ekspert.

0: Boniem w Radiu Złote Przeboje. A dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Beata Kozidrak w roli głównej przy okazji koncertu w niezwykłym miejscu. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchęga. Na miejscu jest Piotr Jaworski, z którym na pewno jeszcze się połączymy dzisiaj. No a sama Beata Kozidrak odwiedzała Radio Złote Przeboje wielokrotnie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o muzycznych początkach, czyli kogo Beata Kozidrak podpatrywała, będąc małą dziewczynką.
1: Zaczęłam słuchać wokalistów przede wszystkim. Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów, Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu.
0: Beata Kozidrak, jedyna i niepowtarzalna. Dzisiaj koncertowy wieczór w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

0: Golden Brown i The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Beata Kozidrak koncertowo. Beata Kozidrak w niezwykłym miejscu. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchęga. Na miejscu jest Piotr Jaworski, a sama Beata Kozidrak odwiedzała nas wielokrotnie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, jak mogłaby się potoczyć jej historia, gdyby nie muzyka. Jedną z jej pasji był balet. No niestety z powodów bardzo prozaicznych lekcje baletu musiała przerwać.
1: Balet był w centrum Lublina, rodzice przenieśliśmy się w inne rejony Lublina. To było bardzo daleko, nie miał mnie wtedy jeszcze tata, nie miał samochodu, nie miał mnie kto wozić. To było za daleko, byłam za mała. Ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak inni tańczą. Sama też lubię tańczyć, ale to mi dało coś takiego, poczucie rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć, również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. No, tak jak mówię, to trwało 6 lat, ta moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
0: No i z tym się zgodzi pewnie każdy, kto był na jakimkolwiek koncercie Beaty Kozidrak. Zespół Bajn. Myśli i słowa teraz. Kocham.

Fantastyczna Sandra w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Beata Kozidrak w roli głównej. Dzisiaj koncertowe wspaniałości. Po 20 w strefie gości w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. No jakżeby inaczej. Beata Kozidrak i zespół Bajm.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Bydgoskie meble wracają do Bydgoszczy. Już 17 lipca w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź na otwarcie bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie 17 lipca. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Reklama. Dzisiaj specjalne koncertowe wydanie programu Cała Muzyka, Beata Kozidrak. Niezwykłe miejsce, niezwykły koncert, koncert Unplugged. No i nie ma co ukrywać, że Beata Kozidrak będzie główną gwiazdą dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Już za chwilę w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce o tym, jak to wszystko się zaczęło, czyli Beata Kozidrak i zespół Bajm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj wspaniała Beata Kozidrak, która przyszła na świat 4 maja roku 1960 w Lublinie. No i czy ktoś wyobraża sobie polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Nie ma wody na pustyni albo Józek nie daruje ci tej nocy?

0: Ale muzyczna historia zaczyna się w Opolu, kiedy to po koncercie debiutów z dnia na dzień stała się mega popularna i rozpoznawalna.
1: Tak, to jest miłe w ogóle, że to Opole zostało tak przez ludzi zapamiętane. Ja naprawdę nie przypuszczałam. Oczywiście w ogóle, cóż, no, to się stało nagle. Wiedziałam, że ta piosenka się podoba, ale że w ogóle ten moment, w którym wyszliśmy na scenę, wtedy w Opolu, był tak spektakularny dla ludzi, że ludzie to zapamiętali, jak byłam ubrana. Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, tak, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no, to jest ciekawe.
0: No właśnie, pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie ta kompozycja. Piechotą do lata.
2: Znów przyjdzie maj.
0: Gdyby powstała lista najważniejszych przebojów zespołu Baim, to na pewno ten utwór by się na niej znalazł.
1: Oczywiście Piechotą do lata, nasz pierwszy wielki przebój. To była ta pierwsza piosenka, pierwsza, ukochana, takie pierwsze dziecko. Jeszcze może niedoskonałe aż tak, no ale jaki hit, po prostu jaki hit. Mój brat, jeszcze mieszkałam u rodziców w domu, przyszedł do pokoju z gitarą i mówi, mała, bo tak do mnie zawsze się zwracał, ja byłam najmłodsza w rodzinie. Mała, wiesz, tutaj mam taki pomysł, posłuchaj, zagrał mi dźwięki i pomysł przyszedł do głowy i tak powstała piosenka. Później oczywiście powstał zespół Baim. Istnieliśmy 2 miesiące, pojechaliśmy do Opola w 78 roku. Piosenka otrzymała tam drugą nagrodę w kategorii debiutów i tak to się wszystko zaczęło. Wisowałam tę piosenkę.
3: Drogi Baimie, kochani, nie odchodźcie jeszcze, bo ja wiem, że tu bez bisów się nie obędzie. Przy okazji wszyscy nauczymy się piosenki do lata. No więc do lata.
1: Czułam, że to jest właśnie moje miejsce, że ja tu się świetnie czuję na scenie i to jest moje przeznaczenie. To jest ta chwila, na którą czekałam, chociaż byłam jeszcze bardzo młoda, ale zawsze marzyłam, żeby śpiewać, więc czułam, jak spełniają się moje marzenia. My już grając na jakichś tam przeglądach, bo wtedy takie były takie przeglądy muzyczne, pamiętam, to było w Świdniku, kiedy zagraliśmy dwie piosenki nasze, pamiętam Piechotą do lata i Rano, dla publiczności, która w ogóle pierwszy raz nas na oczy widziała i słyszała, zauważyłam, że drugi refren, a oni śpiewają już to. Więc to niebywała sprawa. Zauważyłam, że te piosenki łatwo docierają do ludzi, po prostu. I kiedy już zaśpiewaliśmy to w Opolu, to na próbach już ludzie po prostu to śpiewali.
3: Dziękujemy, gratulujemy. Piosenkę będziemy śpiewać przez całe lato, żeby tylko pogoda była.
1: Ta piosenka już stała się tam bardzo popularna, więc można, no po prostu można. I o tym myśleliśmy. Nie o tym, żeby się stać sławnym za chwilę, prawda, już teraz, tylko po prostu, no, wyjść na scenę, zaśpiewać, poczuć tą adrenalinę. No i czuję ją do tej pory. To się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o wykonywanie na scenie mojej pracy, tu się nic akurat nie zmieniło. Zawsze towarzyszy mi ta adrenalina.
0: Piosenkę mieliśmy śpiewać całe lato, a śpiewamy całe lata. No i tak rodzą się rzeczy ponadczasowe. Beata Kozidrak, ponad 40 lat na scenie, wciąż w doskonałej formie. Czy jest na to jakiś sposób?
1: Jezu, no ja bym... No, ja widziałam wiele w życiu, naprawdę. Widziałam ludzi, którzy imprezowali, muzyków, którzy imprezowali i już ich nie ma. Ja jestem z gatunku takich artystów, mogę powiedzieć, którzy nie chcą odrywać tych kuponów od swojej popularności, bo mogłabym. Tych piosenek, ktoś obliczył, przebojów mam sto ileś tam, już ja tego nie liczę.
0: No i pewnie historię kilku z nich dzisiaj w Radiu Złote Przeboje usłyszycie.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: przyjść.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Beata Kozidrak, czyli artystka, która jest na muzycznej scenie już ponad 40 lat. Ale co ciekawe, Beata Kozidrak oglądać się za siebie chyba raczej nie lubi.
0: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja, ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym ja się dalej rozwijam. Jakoś nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że ja się wstydzę. Nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
2: I to jak? Ale na takich przebojach jak Nie ma wody na pustyni, czy też Piechotą do lata wychowały się już 3 pokolenia fanów. Nie mówiąc już o pewnej tajemniczej postaci, o którą fani pytają do dzisiaj. Kim jest Józek?
0: Mega mnóstwo razy ciągle mnie pyta, kim jest Beata, ale powiedz, pani Beato, kim był ten Józek? A ja powiem, nie pamiętam. Oczywiście, mam prawo powiedzieć, że nie pamiętam, kim był ten Józek. A poza tym, nie mówmy o tym Józku. Mieliśmy trochę problemów z tym Józkiem, bo pod koniec stanu wojennego zaproszono nas na koncert do Politechniki Warszawskiej i zamiast wers Józek nie daruje ci tej nocy, studenci zaśpiewali Wojtek nie daruje ci tej nocy. No później przyszło do nas pismo, że w związku z takim zachowaniem na koncercie nie mieliśmy możliwości grania koncertów w stołecznym mieście Warszawa przez okres 2 lat. Autentycznie jeszcze do tej pory mam to pismo. Ja tylko się dziwiłam, ileż to powstało artykułów w tamtych czasach na temat, kim był ten Józek. To były rozprawki polityczne, mnóstwo artykułów na temat tej piosenki, właśnie tego tekstu. Po prostu ludzie pokochali ten utwór i domagają się go również dzisiaj.
2: Dzisiaj pewnie tylko najwierniejsi fani, no i sama Beata Kozidrak. Pamiętasz, za młodu uczęszczała na lekcje baletu.
0: Balet był w centrum Lublina, rodzice wynieśli się, znaczy przenieśliśmy się w inne rejony Lublina. To było bardzo daleko, nie miał mnie wtedy jeszcze tata, nie miał samochodu, nie miał mnie kto pochodzić, to było za daleko, byłam za mała. Ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak inni tańczą. Sama też lubię tańczyć, o czym mówię, na kupie. Ale to mi dało coś takiego poczucia rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć, również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. Tak jak mówię, to trwało 6 lat, ta moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
2: Tyle, jeżeli chodzi o słuch, a co ze śpiewem? No, śpiewu Beata Kozidrak musiała się uczyć sama.
0: No nie było, nic nie było, więc ja miałam możliwości chodzenia na koncerty, nie wiem, grup rockowych, albo takich bardziej zespołów blues rockowych, jazzowych i tak dalej, po prostu poszerzania swojej wiedzy muzycznej i nie tylko artystycznej. I zauważyłam, że oni inaczej śpiewają, skąd ten dźwięk się bierze, tak? On jest taki niski, mocny. No oczywiście zaczęłam ćwiczyć, pomyślałam sobie, że to właśnie przepona, prawda, musi pracować i ten dźwięk utrzymuje dość długo i on jest bardzo mocny, to moglibyście Państwo posłuchać na przykład piosenki Szklanka Wody, te góry moje, to są właśnie śpiewane z przepony. No, ja się tego nauczyłam. Nikt tego nie uczył w Polsce.

0: Beata Kozidrak. Kiedyś przyznała, że jeżeli chodzi o śpiewanie, bywa bardzo zachłanna.
1: Ja nie zapomnę, jak kiedyś przesłuchałam jakiś swój koncert. Powiem, przesłuchałam, bo już nie chodziło mi o wizję, tylko przesłuchałam i pomyślałam sobie, Boże, przecież tu gra po prostu gitarzysta, a ja razem z nim jakby śpiewam jego solówkę. Po prostu nie daję moim muzykom się rozegrać. Zaśpiewałabym, tak, śpiewam za dużo, za dużo. I zaczęłam o tym myśleć, że jednak trzeba mieć tą kulturę muzyczną, żeby dać pograć innym muzykom po prostu i się zastanowić nad tym, no nie przesadzaj, dziewczyno, tak, że po prostu trzeba to wszystko jakoś tak, nie w każdej piosence trzeba pokazywać moc swojego głosu. Właśnie trzeba czasami się wyciszyć, żeby później pokazać po prostu klasę swoją. No ale to też ja tego się uczyłam sama, tak? Nikt tego nie uczył. Musiałam się tego nauczyć na koncertach, przesłuchując swoje koncerty, dochodząc do pewnych wniosków. No byłam bardzo młoda i zależało mi na tym, żeby pokazać jakby z siebie z takiej strony, że mogę tak, że mam tak bogatą możliwość po prostu śpiewania. No, nie wiem, jak to określić, ale później rzeczywiście stonowałam i myślę, że to o to właśnie chodzi. I nie muszę już nikomu nic udowadniać, prawda? Każdy wie, że potrafię być zadziorna i ta moc mojego głosu nie słabnie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita. 9

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów. Tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tryb wakacyjny? Włączony! Jedź dalej, zobacz więcej! Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli ponad 40 lat historii polskiej muzyki. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić wspomnianą polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Biała Armia.
2: To twoja flaga, nasz młody przyjacielu. Nie musisz kochać jej bar.
1: Ale muzyczna historia zaczęła się zdecydowanie wcześniej.
3: Kiedy wybrałam liceum, dostałam się do mojego ukochanego liceum Unii Lubelskiej, Trójeczka. I tam zobaczyłam chłopaka na korytarzu, czyli jest absolutna, stuprocentowa kobieta ze mnie w tym momencie tutaj wyszła. Zobaczyłam chłopaka, strasznie mi się spodobał. Okazało się, że gra na gitarze w szkolnym zespole i kiedyś wiedziałam, że trwają jakieś tam próby. Poszłam na tą próbę, powiedziałam, że może by mnie przesłuchali, bo ja chyba mam słuch, trochę śpiewam, więc po prostu i rzeczywiście tak się stało. Zaczęłam śpiewać razem z nimi. Jakieś pierwsze akademie, pierwsze występy. Okazało się, że gdzieś tym głosem docieram do ludzi. Zobaczyłam radość w ich oczach, kiedy śpiewałam, i jakieś zainteresowanie, więc no i oczywiście zaczęłam się spotykać z tym gitarzystą. I później, no cóż, mój brat mnie nawiedzał cały czas z gitarą. Zresztą samouk. Ja również, jeśli chodzi o wokal, to jestem samoukiem. Jarek mnie nachodził i brzdąkał mi ciągle po prostu popołudniami, kiedy przychodziłam ze szkoły do domu i jakieś tam grał melodie i tak dalej, więc zaczęłam coś pisać. On był na studiach, ja jeszcze nie. Ale stworzyliśmy jakby taki mini recital, zaczęliśmy grać pierwsze jakieś takie występy dla studentów przede wszystkim. Ja nie studentka, ale dla studentów jeszcze wtedy śpiewałam. No i to mnie zaczęło po prostu jakoś tak dawać mi taką fajną energię i pomyślałam sobie, czemu nie, no spróbuję, jest fajnie.
1: Zresztą fani od dawna są tego samego zdania. Koncerty Beaty Kozidrak od lat nie mogą się odbyć, zwłaszcza bez jednej piosenki.
3: Biała Armia. Ktoś mi powiedział, że kiedy słyszę tę piosenkę w radiu, to dostaję takiego przepływu energii. I to jest chyba coś niebywałego, bo gramy ją 30 chyba lat. Za każdym razem, kiedy wykonuję tę piosenkę lub słyszę w radiu, doznaję czegoś podobnego, czyli taki ładunek pozytywnej energii. Kiedy jest gorszy dzień, to wtedy chce mi się wstać, chce mi się działać, a kiedy jest piękne słońce, to wiem, że spotka mnie coś wyjątkowego. Uwielbiam tę piosenkę śpiewać dla was na każdym koncercie. Jest to też ważne. Moment, w którym piosenka powstaje, czyli powstaje melodia, aranżacja, i ja najpierw śpiewam sobie w języku, dajmy na to, jakimś tam, czyli po prostu po norwesku, jak to mówią w branży, coś tam śpiewam. Pamiętam ten moment, kiedy mieliśmy próby w Lublinie i kiedy już miałam gotowy tekst, nie zapomnę tego, przyszłam, chłopcy zagrali, a ja zaśpiewałam "To twoja flaga". I nie zapomnę po prostu tych twarzy chłopaków, prawda, zadowolonych i po prostu w takim fajnym szoku, że taki ostry, fajny tekst, jak na te czasy oczywiście, strasznie pasuje do tej melodii, więc właśnie o to chodzi w piosenkach, żeby tekst był bardzo blisko muzyki, żeby był jakby jednym ciałem. Muzyka jest, ja tak mówię, określam, muzyka jest ciałem, a tekst jest duszą. Najpierw powstała, nie zapomnę, początek zwrotki, to twoja flaga, bo wszyscy byliśmy świadomi pewnych zmian.
4: Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
3: To, co się dzieje obok nas, jest dla nas, zwłaszcza dla artystów, bardzo istotne. Jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi i to, co nas otacza, czy to, co nas

0: Te lata wykreowały wielkie osobowości. My tworzyliśmy, chcąc coś przemycić, prawda, to nam dodawało tej siły, a jednocześnie tworzyło w nas tą siłę właśnie, którą później widzieliście na koncertach. Te nazwiska i te zespoły, które są do tej pory i to są niepowtarzalne osobowości. My nie mieliśmy się na kim wzorować właściwie, prawda? Ja Led Zeppelin słuchałam najpierw, a później dopiero zobaczyłam, jak oni wyglądają. Co jeszcze oczywiście dodało tutaj wielkiego smaku, bo jak zobaczyłam Roberta Planta w tych włosach kręconych bez koszulki, tylko w spodniach, po prostu przystojniaka takiego fantastycznego, jeszcze po prostu tak śpiewał, to ja myślę sobie, no to jest koniec świata. No, także to my musieliśmy tworzyć siebie, ale nie wzorowaliśmy się na nim. Nie było kogoś tak jak teraz, prawda? No śpiewasz tak czy tak, wyglądasz podobnie do tej, no to może w tym kierunku, prawda? Bo ona się dobrze sprzedała. Kasa.
1: Beata Kozidrak, to nie koniec naszej dzisiejszej opowieści. Za chwilę wracamy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Jak to ktoś policzył, Beata Kozidrak i zespół Baim mają grubo ponad 100 wielkich przebojów. No i pewnie dlatego na koncercie trudno się zdecydować, co zagrać. A Beata Kozidrak przyznaje, że mimo upływu lat koncertować po prostu uwielbia.
2: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
1: Jak przyznała sama Beata Kozidrak, jest wokalnym samoukiem, no ale uczyła się słuchając najlepszych.
3: Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów, Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować po prostu, co można wydobyć. Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
1: Kiedy w naszym kraju pojawiło się wspomniane MTV, a były to wakacje roku 2000, Beata Kozidrak była już po premierze swojej solowej płyty, również, jak się okazało, pełnej wielkich przebojów. Choćby Siedzę i myślę.
4: Siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę ci brak.
1: Ale piosenki, które mówiły o samej Beacie Kozidrak, powstawały już dużo, dużo wcześniej. Choćby piosenka Ja.
2: Piosenka Ja. No to ja. Po prostu ta piosenka jest o mnie. Może o kilku jeszcze takich kobietach jak ja. A może o wielu kobietach. Ja myślę, że każdy z nas jednak w pewnym momencie powinien zaakceptować swoje wady, zalety. Tak naprawdę każdy z nas jest inny, ale nie ma sensu się upodobniać do kogoś innego. Trzeba odkryć w sobie to, co jest piękne w nas samych. Ja myślę, że to był taki moment w moim życiu, w którym pogodziłam się z tym, że mam trochę za dużo piegów, może nos mógłby być trochę mniejszy, że mogłabym być tak z 5 centymetrów wyższa, no i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam się sobie podobać z takim bagażem doświadczeń, jaki miałam, z tymi wadami, które miałam. I myślę, że również zdałam sobie sprawę, że mam talent w postaci swojego głosu, który jest dla mnie wielkim skarbem. I zawsze tak jak sobie mówiłam, nie wszystko można mieć, ale najważniejsze, że coś tam się ma. Coś, dzięki czemu, dzięki mojemu głosowi mogę nie tylko sobie sprawiać przyjemność, ale również wielu, wielu słuchaczom, na przykład w Radiu Złote Przeboje.
1: I to była prawdziwa przyjemność. Prócz śpiewania Beata Kozidrak objawiła jakiś czas temu kolejny swój talent, a mianowicie talent pisarski. Książka biograficzna, której podejrzewam nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Książka, która powstała w samym środku pandemii, jak kiedyś przyznała Beata Kozidrak, trochę z nudów.
2: Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, nie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys kiedyś mi się pojawił, że mogłabym właśnie taką książkę biograficzną napisać i Siadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Ale pierwsze takie, wiesz, powiedzmy, pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom. I one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
1: No i tak powstała książka, której pewnie nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Beata, Gorąca krew. Nikt pewnie też się nie spodziewał, że zespół BAIM, który powstał w latach gospodarki centralnie sterowanej, po 4 dekadach będzie wciąż na topie. Tym bardziej, że przecież wiele zespołów, które powstały w tamtych czasach, dawno się rozpadło. Czy zespół BAIM miał szczęście?
2: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo czas tego przejścia. Przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka.
1: Stawka ministerialna.
2: Tak, ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że jutro potrafisz śpiewać po prostu. Nie no, takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali. Już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać 3 koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy, wiesz, myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu BAIM, Andrzej Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby się to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów składów zespołu się po prostu rozpadło, a my byliśmy. Szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I to dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu.
1: Jak to powiedziała Beata Kozidrak, trzeba odkryć w sobie to, co dobre. No dzisiaj odkrywaliśmy Beatę Kozidrak, chociaż pewnie jak każda kobieta pozostanie bardzo tajemnicza.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: 21 właśnie minęła. Specjalne wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje przy okazji koncertu Beaty Kozidrak w niezwykłym miejscu. Owo miejsce nazywa się Folwark Gruchenka. Na miejscu jest Piotr Jaworski, któremu udało się porozmawiać z Beatą Kozidrak tuż przed koncertem. No i okazuje się, że Beata Kozidrak przygotowała kilka niespodzianek.
8: Pierwsza to, że wystąpię po raz pierwszy tak naprawdę na scenie z moją córką.
9: Aha.
8: I ona zaśpiewa tak, swoją piosenkę, ponieważ ona ma swoje projekty muzyczne.
9: Wspaniale.
8: Więc zgodziła się.
9: Łaskawie.
8: Łaskawie.
9: Łatwo nie było.
8: Tak. Później zaśpiewamy z moją córką absolutnie premierową piosenkę, której radio nie puszczało.
9: Mhm.
8: Już nie pamiętam, z której płyty, ale to przecież nie jest ważne.
9: Tyle ich było.
8: Tak. Piosenka przede wszystkim jest taka zabawowa, powiedzmy. A tak mi się wydawało, że tutaj w tym miejscu chodzi o rozbawienie publiczności. Więc będzie premierowa piosenka. Zaśpiewam to z Kasią. Kasię zaprosiłam później też, żeby ze mną śpiewała.
7: Niezwykły koncertowy wieczór z Beatą Kozidrak. Na pewno nie ostatni to wieczór w tym miesiącu, no bo w końcu przed nami jeszcze jeden koncert na Zamku w Lublinie, miejscu bardzo szczególnym dla Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak dzisiaj w głównej roli w programie Cała Muzyka. Już za chwilę przypomnimy sobie wywiad z Beatą Kozidrak. To będzie Beata Kozidrak, jakiej nie znaliście.

0: Moi drodzy, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, nie bójmy się tego określenia, kobieta legenda. Nie wiem, jak reagujesz na takie określenia. Beata Kozidrak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Ja trochę celowo użyłem takiego określenia,
1: bo... Ja już tyle określeń słyszałam na swój temat.
0: To ja wyjaśnię, dlaczego użyłem takiego określenia, bo artyści bardzo różnie na to słowo reagują. Krzysztof Krawczyk, z którym kiedyś rozmawiałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Maryla Rodowicz po chwili wahania przyznała: jak nie ja, to kto? A Romuald Lipko bardzo roztropnie przyznał, że jak ktoś długo jest na scenie, to automatycznie staje się legendą. Jak to jest w przypadku Beaty Kozidrak?
1: Ja myślę, że to trzeba odbierać w taki pozytywny sposób, bo legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą, no ale jestem, powiedzmy, żywą legendą, która nagrała mnóstwo płyt, przebojów, które ukształtowały pokolenia w tym kraju, ale cały czas nagrywam i to są nowe produkcje moje solowe, więc muzyka cały czas jest dla mnie, jest moją przestrzenią życia mojego, moją pasją. Czy to będą płyty z Bajmem, czy moje solowe, więc pokazuję wam i sobie również, że to cały czas jest pasja i nie mogę bez muzyki żyć.
0: Pewnie będziemy podróżować przez wszystkie te lata. Powiem szczerze, że to jest coś, w co trudno mi uwierzyć, bo jesteście na scenie no prawie tyle, ile ja żyję. Do czego ja zmierzam? Czy nie działa na ciebie albo na zespół paraliżująco trochę świadomość, że niektórzy fani słuchają was całe swoje życie?
1: No to chyba pięknie. Przychodzą pokolenia na nasze koncerty. Młode bardzo pokolenie, ale nie tylko, bo takich mam odbiorców, jeśli chodzi o płyty solowe. Wiesz co, ja nie rozgraniczam, nie dzielę ludzi. Boże, jeśli ktoś chce przyjść na mój koncert, chce kupić płytę Bajmu, chce kupić płytę moją solową, to po prostu kupuje i przychodzi na nasze koncerty, kupuje bilety. Więc ja się tylko mogę cieszyć. To nie jest paraliżujące dla mnie.
0: Cieszymy się. Muzyka oczywiście łączy pokolenia. No dobrze, wracamy do rzeczywistości. Beata Kozidrak, 4 płyty solowe. Porozmawiajmy o tej ostatniej, bo jak gdzieś przeczytałem, że to jest najbardziej osobisty album. Ja pamiętam, rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym, który przyznał, że w jego życiu musi się coś zdarzyć, żeby w ogóle pomyślał o tworzeniu. Co zdarzyło się w życiu Beaty Kozidrak? Czy ta płyta jest jakimś bilansem?
1: Nie, nigdy sobie nie tworzę takich rachunków sumienia, bo nie wiem, co się wydarzy w moim życiu. Na pewno wydarzyło się coś takiego, że zdałam sobie sprawę, że to jest 7 lat od mojej solowej 3. płyty i wiesz, przyszedł moment oczywiście lansowania tej płyty i trasy koncertowej, ale później przyszedł moment, w którym musiałam się z moimi nowymi pomysłami podzielić ze sobą, publicznością. Po prostu to w mojej głowie dojrzewało. Przepisywałam to wszystko i pomyślałam w pewnym momencie, muszę poszukać producentów, muszę poszukać młodych ludzi, którzy spełnią moje kolejne marzenie muzyczne i wspólnie stworzymy ten obraz nowej płyty. I tak się stało. Jestem bardzo wdzięczna, bo poznałam kolejnych producentów, młode pokolenie powiedzmy, z którymi właśnie ta legenda, o której mówiłeś, może się świetnie porozumieć i wspólnie tworzyć, bawić się muzyką, wiesz, spełniać swoje marzenia, bo oni również, myślę tu o Arku i o Mariuszu Obijalskim, z którym mogliśmy spełniać nasze wspólne marzenia i to jest fajne. Oni współpracując z taką wokalistką, jaką jestem ja, a ja z młodymi ludźmi, którzy wiedzą, co jest w tej chwili aktualne, po prostu wiedziałam, że zaaranżują i wspólnie wyprodukujemy piękną, nowoczesną płytę.
0: Beata Kozidrak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Na pewno też połapiemy się za słówka, bo bardzo ładny cytat znalazłem. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, co dało mi życie, jak dużo mam. Czy to oznacza, że dawniej niekoniecznie tak było?
1: No wiesz, to jest taka konkluzja. Życie ucieka. Myślę, że trzeba się cieszyć każdym dniem, powiedzmy. No, czasami to nie jest łatwe. Niemniej im człowiek jest starszy, to zdaje sobie z tego sprawę, że tak szybko coś tracimy. I fajnie jest właśnie mieć taką przestrzeń, żeby można było jeszcze coś zrobić, cieszyć się, w moim przypadku muzyką, ale też wiesz, czym człowiek jest starszy, no wiesz, dużo tracisz wokół siebie, dużo ludzi, z którymi byłeś, przeżywałeś swoje życie i zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest nieuniknione, prawda, odejście, samotność w wielu przypadkach. Chciałam tutaj w warstwie tekstowej nie tylko o tym mówić, nie, bo ta płyta, myślę, jest bardzo w sumie taneczna, ale niemniej jeśli chodzi o wiele tekstów, to mówię o tym, że nie można się wszystkim przejmować, żeby patrzeć na życie, otwierać je codziennie jak nową kartkę papieru, książki i mówić: no, fajnie, nawet tak nie świeci słońce, a tak dzisiaj pogoda jest taka, a nie inna. To jednak to życie się toczy i mamy dla kogo żyć i to jest naprawdę fajne, że nie można się cały czas przejmować tym, co mówią o nas ludzie, nie znając nas wielokrotnie.
0: Dzisiaj znane i nieznane oblicza Beaty Kozidrak, która jest gościem programu Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Radia Złote Przeboje Beata Kozidrak. A propos legend, no to pamiętam, rozmawiałem z Urszulą jakiś czas temu. No i Urszula stwierdziła, że nie ma problemu ze słuchaniem samej siebie sprzed lat. Natomiast jak widzi teledyski sprzed na przykład 30 lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest u Beaty Kozidrak?
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no to była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy, nie było szkół wokalnych. Tak, nie, no niektóre to śmiesznie, a nie, po prostu ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. I myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty mojej piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Jedyna niepowtarzalna Beata Kozidrak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przeglądałem długą listę nagród i wyróżnień, jakie masz na koncie. Która z tych nagród jest najważniejsza? Bo tak się zastanawiam, jeżeli w latach 90. dostaje się nagrodę za całokształt twórczości, to co może być 30 lat później na przykład? Znaczy wiem co, nagroda pod tytułem Ikona Kultury. Czy jakoś segregujesz te nagrody? Która z nich jest najważniejsza?
1: Powiem szczerze, że... kiedy już dla mnie jako, powiedzmy, młodej artystki osiągnęłam już dużo i wiedziałam, pokazałam w Polsce swoją skalę głosu, swoją drapieżność, swój styl, powiedzmy, to jeszcze wtedy nie dostawałam żadnych nagród i bardzo marzyłam, szczerze mówiąc, tak, bardzo marzyłam. Nie mogłam się doczekać, a kiedy to się już posypało i tych nagród było dużo, to one już nie miały jakby takiej rangi, takiej wagi. Dla mnie największą nagrodą jest to, że publiczność kupuje bilety i przychodzi na koncerty, że każda piosenka, każdy mój pomysł jakby nowej trasy koncertowej, nowej odsłony Beaty, czy solowej, czy tras koncertowych. Wiesz, to jest, po tylu latach wychodzisz na scenę i cokolwiek byś nie zrobił, tak jak w moim przypadku, to przychodzą ludzie, kupują bilety. Czy to był koncert o miłości walentynkowy w moim rodzinnym mieście w Lublinie, sprzedał się po prostu momentalnie i zagraliśmy dwa piękne koncerty, gdzie Beata była inna. I zespół był inny i zaprosiliśmy gości, totalnie inna temperatura koncertowa, a później ruszyliśmy w trasę typowo rockową i przychodzą tłumy, więc to jest dla mnie nagroda. Cóż, jaką większą mogę sobie wyobrazić i to, że cały czas ta muzyka jest dla mnie ciągle taką przestrzenią, w której mogę działać. Nie wiem, co się wydarzy za kilka lat. Oczywiście daj Boże, żeby było zdrowie. Ale muzycznie nie wiadomo, wiesz, na co będę miała ochotę, na jaką muzykę, co będę chciała zaśpiewać, co wam przekazać. Nie wiem. I to jest piękne.
0: Mhm. No to czekamy w takim razie. Teraz pogadajmy o książce Beata Gorąca Krew, bo pamiętam, jak kilka lat temu wspomniana już dzisiaj Urszula zarzekała się, że nie napisze biografii, nie ma na to ochoty. No i biografia jest. Czy jeżeli chodzi o twoją książkę, czy w jej przypadku też walczyłaś ze sobą, czy wiedziałaś gdzieś tam od początku podskórnie, że ona kiedyś powstanie?
1: Ja od razu sprostuję, to nie jest moja autobiografia, to jest książka biograficzna.
0: Tak, tak, tak.
1: Przecież to nie jest cała moja biografia. Ja jakby ten rok mojego rozwodu jakby ujęłam w w takiej formie, że wspominam momenty swojego życia, żebyście wiedzieli na przykład, dlaczego Beata taka była, jak to się, jaki się zmieniał charakter, jaka była wcześniej moimi oczami, kimś, kto, wiesz, wymyśla jakieś głupoty i to nie jest prawdziwe, tylko to jestem ja. Na biografię może jeszcze przyjdzie taki moment. Nie o wszystkim mogła mi i chciała może napisać, wiesz, to nie o to chodzi. Był po prostu taki pomysł, a pomysł się wziął z prostego powodu. Nastąpił stan, nastąpiła pandemia i byłam z moim facetem troszeczkę jakby odizolowana, tak jak zresztą wszyscy, nawet do lasu nie mogliśmy chodzić. Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys mi się pojawił, że mogłabym właśnie taką książkę biograficzną napisać. Zasiadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
0: No, ja powiem szczerze, też nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. Beata Kozidrak dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Każda płyta jest jakby prezentem, bo tak jak wcześniej ci napotknęłam, że ja nie mogę długo wytrzymać. No, te pomysły, wiesz, ja jestem... Ja piszę dla siebie, tak? I pisanie to jest też taki rodzaj pokazania siebie, pokazania swojej duszy, tego momentu, w którym obecnie jestem. I ja nie umiem tego gdzieś tam, wiesz, sobie pisać i ukrywać. Po prostu miałam dyktafon albo kartkę i zapisywałam. I to się wszystko tworzyło, to pęczniało jakby we mnie, więc ten moment musiał nastąpić. I pokazałam, tak, patrzcie, teraz jestem tą Beatą. I mogę się z wami podzielić tekstami, tym, jaka jestem w obecną chwilę, bo pewnie za rok, dwa już będę inną Beatą. Nie wiem, każdy z nas przecież się zmienia. Nasze życie się zmienia, tak jak wcześniej też mówiłam o tym. Otoczenie nam się zmienia, prawda? Ludzie przychodzą, odchodzą. Ale ważne jest, że się ma też odbiorców, wiesz, że czy stworzę właśnie taką trasę koncertową, czy napiszę taką, czy książkę, czy nagram płytę. To moi fani i nie tylko przecież są ze mną i mówią, Beata, nie zmieniaj się, my czekamy, zaskakuj nas. Czym jeszcze nas zaskoczysz? No i to jest też fajne, ja sama siebie zaskakuję.
1: Płyta faktycznie jest zaskakująca, bo tak, wspominaliśmy już, że w warstwie lirycznej jest bardzo szczera, najszczersza chyba. W warstwie muzycznej z kolei, jak to przeczytałem, to będzie cytat, każda piosenka wpisuje się w obecne trendy. I tak się zastanawiam, czy Beata Kozidrek podsłuchuje młode muzyczne pokolenie? Pytam, bo Robert Gawliński, z którym rozmawiałem, ostatnio przyznał, że lubi sobie wrzucić od czasu do czasu jakąś hip-hopową płytę. A Beata Kozidrek kogo podsłuchuje?
0: Ja nie podsłuchuję, po prostu, wiesz, ja jestem na bieżąco. Ale też nie... To nie do końca jest tak, że ja coś takiego powiedziałam, że każda płyta chce, żeby była nowoczesna. No, już jak weszłam, wiesz, do studia Arka i Mariusza, z młodymi producentami, to ja wiedziałam, że czego ja chcę. Mm-hmm. Tylko, że każda piosenka jest, powiedzmy, trochę inna. Mimo, że tam śpiewam ja, prawda? Ale tak jak mówiłam, inne tonacje, inna wrażliwość, inny pomysł, prawda? Bo przecież masz tam i tango na bazie tanga, na bazie kubańskich rytmów. Jest fragment samplowany z artysty, który śpiewał w okresie międzywojennym. Tak to sobie po prostu wyobrażaliśmy, wiesz, żeby każda piosenka miała jakiś charakter, żeby nie była tak po prostu taką kolejną piosenką na płycie. Czasami tak jest, prawda, że słuchasz płyty i myślisz, no ta i ta piosenka, tak? No może ta. A ja chciałam, żebyście posłuchali od początku, od Frajera, Gambit, poprzez na końcu przepiękną balladę, żebyście posłuchali całości i sobie wtedy wybrali. A może nawet za pierwszym razem te piosenki, które wam się spodobały, to odejdą jakby troszeczkę na bok, a posłuchacie, o, ta piosenka jeszcze, o, ta jest fajna. To jest coś fajnego, coś znalazłem, tak, dla siebie znalazłam. Po to się tworzy, wiesz, ja nie spędzam 10 minut w studiu, tylko kiedy przyjeżdżałam na 11-12, to kończyliśmy, nie patrzyłam, która jest godzina, po prostu pracowaliśmy w studio.
1: Piękna płyta. Mam nadzieję, że tą płytą wrócimy trochę do czasów, zdaniem niektórych, minionych, kiedy faktycznie kupowało się całe płyty, nie poszczególne single, i słuchało się płyty od początku do końca. Ja przesłuchałem i powiem szczerze, to tango zwłaszcza w pewnym momencie mnie zaskoczyło. Także płyta jest naprawdę pełna niespodzianek.
2: Pełne niespodzianek są również zawsze koncerty zarówno Beaty Kozidrak, jak i zespołu Baim.
1: Zastanawiam się, bo tych koncertów w trakcie całej twojej kariery pewnie było kilka tysięcy albo kilkanaście. Czy publiczność w różnych regionach naszego kraju różni się od siebie? Mówię o reakcjach.
0: Wiesz, to zależy, jaka to jest trasa, ale wiesz, Ja nie jestem artystą, który po prostu jest nijaki albo dopiero startuje. Jestem... Każdy wie, idzie na Beatę czy Baim, to wie, kim jestem, co sobą reprezentuję. Ja mogę ich tylko zaskoczyć charakterem trasy, prawda?
2: No i dlatego warto zaglądać do terminarza koncertowego zarówno Beaty Kozidrak, jak i zespołu

0: nie bajmy. Beata Kozidrak dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Beata Kozidrak. Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie uderza czasami świadomość, że piosenki, które powstały w latach 80. ponownie są aktualne? No, przykład Pierwszy z brzegu, Ściany mają uszy albo Zamki na piasku.
1: Na pewno to są piosenki, a przede wszystkim teksty ponadczasowe. Nikt z nas nie, mówię, twórców, tekściarzy, nie myśli, co będzie za ileś tam lat, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, że takich piosenek ponadczasowych nie jest dużo. Nie jest dużo artystów, którzy mają, posiadają takie cuda, powiedzmy. Bo to jest właśnie, bo to jest to. Czy to jest tak Sting, o którym mówiliśmy, czy artysta z tak dużym dorobkiem, mają takie przeboje, które są absolutnie ponadczasowe i wzbudzają zachwyt młodego pokolenia. A jak my sobie tam skroimy rzeczywistość i w jaki sposób ona, wiesz, pasuje, to każdy z nas to ocenia. I po prostu my jesteśmy artystami. My wchodzimy na koncert i przede wszystkim chcemy wywołać emocje pewne, prawda? Bo to tego, po to jest muzyka.
0: Beata Kozidrak, legenda, ikona polskiej muzyki na scenie ponad 40 lat. Wy jako zespół chyba doskonale wykorzystaliście przemiany, które miały miejsce w naszym kraju. Nie wiem, gospodarki centralnie sterowanej pięknie przeskoczyliście do tej rynkowej. Czy to było szczęście? Jak na to patrzysz po latach? Bo wiele zespołów przepadło z kretesem.
1: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo... Czas tego przejścia rzeczywiście był silny, mogę powiedzieć, bo tak przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywałam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka...
0: Stawka ministerialna.
1: Ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że się potrafisz śpiewać po prostu. Nie, no takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali. Już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać trzech koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy, wiesz, myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu Bajman, J. Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby się to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów, czy składów zespołu się po prostu rozpadły i a my jesteśmy, byliśmy. W tym roku zespół BAM, czyli Krzysztof, perkusista, gitarzysta basowy, drugi gitarzysta, no Maria była w 2003 roku, doszła, 30 lat już będzie w tym składzie, więc to jest też wielki sukces, że przeszliśmy taki okres czasu i bardzo szczęśliwy dla zespołu, bo przecież później kolejne płyty, Szklanka Wody i tak dalej, i tak dalej. I znowu ten Bajm i ta Beata gdzieś tam, wiesz, szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I to dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu, grając mnóstwo fantastycznych koncertów i mogliśmy podzielić się tymi piosenkami i one... co jest chyba według mnie najważniejsze, że te teksty śpiewane przeze mnie i grane przez moich chłopaków po prostu wzbudzały niesamowite emocje zawsze. I to jest też, myślę, taką wielką nagrodą dla nas.
0: Beata Kozidrek w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałaś, że scena to jest magia. Czy jak wychodzisz na scenę po raz kolejny po tylu latach, czy te emocje, które odczuwasz, są podobne do tych za pierwszym, drugim, trzecim razem? O ile je pamiętasz oczywiście.
1: Nie, to jest zupełnie coś innego. Nie, pierwsze to, wiesz, to ja się cieszyłam, że coś mnie tak niesamowitego spotkało w życiu, że moje marzenia się spełniły, czy to było Opole, czy później kolejne występy, nie wiem, praca nad płytą, bo myśmy istnieli jako zespół 2 miesiące i tak naprawdę w Opolu odbył się taki absolutny debiut, myśmy nie mieli zaplecza żadnego, powiedzmy, już na pewno nie zaplecza repertuareowego, żebyśmy mogli po prostu wejść do studia i nagrać się cokolwiek, więc czekała nas dłuższy czas na pracę, na pozbieraniu materiału. Chłopcy mieli studia, ja miałam szkołę. I te pierwsze koncerty, tak jak chyba wcześniej mówiłam, ja się uczyłam siebie, ja się uczyłam, co to znaczy stanąć przed publicznością. No, Opole pokazało mi, że to jest moje miejsce, że ja sobie nie wyobrażam siebie w innym miejscu, że śpiewanie, tworzenie to jest właśnie, znaczy magia dla mnie była magią to, że mnie się coś takiego przydarzyło. Bo ja nie myślałam o sukcesach, ja nie myślałam o sławie, o rozpoznawalności, o pieniądzach. To w ogóle były totalne, zupełnie inne odczucia. Bo tak często teraz jest, prawda, że zrobię coś głupiego, nie wiem, nagram jakiś filmik, będę znana, za chwilę się ustawię i wtedy tak nie było. Ta magia to się tak naprawdę rozwijała dopiero we mnie i w całej twórczości. Musiałam nagrać płyty, musiałam doświadczyć koncertów, musiałam poczuć, jakie emocje wywołuje.
0: Prawdziwa legenda, ikona muzyki, Beata Kozidrak, no moglibyśmy rozmawiać godzinami. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Reklama. Takie wieczory jak ten zdarzają się zdecydowanie za rzadko, ale na szczęście zdarzają się. Niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak, która w głównej roli dzisiaj występowała w programie Cała Muzyka. Na koncercie był Piotrek Jaworski, dlatego po raz kolejny powiem, no już nie dzień dobry, a dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, wieczór wyjątkowy, absolutnie dla tych, którzy brali udział w łąkowym koncercie, w koncercie Unplugged Beaty Kozidrak, już po. Emocje na pewno jeszcze długo nie wyciszą się. Posłuchajcie, rzadko się zdarza taki koncert, który kończy się w scenerii zachodzącego słońca. Kiedy słońce zapadło pod horyzontem, to właśnie wtedy Beata Kozidrak zeszła ze sceny szczęśliwa. Po koncercie naprawdę niezwykłym, bo piosenki, które wszyscy znamy, słowa znamy, melodie kojarzymy, ale na innych instrumentach, bez prądu zagrane utwory z zupełnie inną energią. Koncert bez prądu, ale emocje, energia tych emocji była po prostu niesamowita. Urzeczone twarze publiczności, która no fenomenalnie zareagowała na prośbę naszej gwiazdy, artystki. Beata prosiła, żeby wszyscy, którzy przybędą na ten koncert, ubrali się w kolory błękitne, niebieskie i wyobraźcie sobie, no może błękitno odzianych, ubranych ludzi bujających się pod sceną do rytmu przebojów, które odkrywaliśmy wszyscy na nowo. Podejrzyjcie sobie na Instagramie Radia Złote Przeboje, jak to wyglądało. Gdybyście nabrali ochoty, to pamiętajcie, że 31 lipca koncert Unplugged, czyli z bardzo podobnymi wykonaniami, w miejscu absolutnie szczególnym i niebywale ważnym dla Beaty Kozidrak, bo na dziedzińcu zamku w Lublinie, w jej rodzinnym mieście, to będzie koncert, który, jak sama gwiazda mówi, będzie spełnieniem marzeń. I tam was zapraszamy. Bądźmy wtedy razem, słuchajmy, bawmy się i zachwycajmy.
7: Jeżeli nie byliście na tym koncercie, no to warto pojawić się w Lublinie. A jeżeli jesteście prawdziwymi fanami Beaty Kozidrak, no to następna godzina jest specjalnie dla was. Bajm, Beata Kozidrak, największe przeboje przez najbliższą godzinę w Radiu Złote Przeboje.
9: To był fantastyczny koncert. Posłuchajmy razem Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.